0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.

0: 5 razy więcej zapłacisz za jazdę pod wpływem, choć nie w mandacie. Polski eksport zaczyna podbijać Portugalię bez jej woli. W tej prawdzie będzie też nowe muzeum PRL-u na mapie kraju.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 6. Grzegorz Kornacki. 5 razy drożej. Od dziś kierowcy, którzy chcą się zapisać na reedukacyjny kurs, będą musieli teraz zapłacić 2,5 tysiąca złotych. To efekt rozporządzenia, które ma uderzyć po kieszeni osoby przyłapane na jeździe po alkoholu albo po narkotykach. Tacy kierujący muszą przejść 2-dniowe szkolenie, jeżeli chcą odzyskać prawo jazdy. Opłata ma być z jednej strony karą sama w sobie, a z drugiej pokryje w całości koszty przygotowania i przeprowadzenia kursów.
1: Prawda Antyradia.
0: Gdzie dwóch się bije, tam Litwa chce skorzystać. Doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej zapowiada, że jej kraj może być mediatorem w sporze Polski i Ukrainy. Przewiduje, że trzeba będzie postarać się o spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, skłóconych kwestią gloryfikacji UPA i odsyłania odznaczeń.
1: Prawda Antyradia.
0: Eksport do Portugalii raczej nie taki, jak wyobrażałyby sobie obie strony. Do kraju Ronaldo trafiła błonkówka, znana z Polski i szerzej Europy Środkowej. Przypominający osę pasożytniczy owad ma już 2 zdjęcia zrobione w dystrykcie Porto, żeruje na kwiatach na terenach wilgotnych. Zakręcił się w pobliżu niewielkiego lasu dębowego. Naukowcy zapowiadają kolejne badania.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza kolejny etap budowy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego. Drogowcy zamykają dziś północno-wschodnią część skrzyżowania Wyszyńskiego z Górczyńską. Ruch zostaje przerzucony częściowo na przebudowane rondo. Inwestycje miejskie, Ewa Iwańska.
2: Na ulicy Górczyńskiej wykorzystana zostanie istniejąca przewiązka drogowa. Pojazdy ruszające się przez przewiązkę zachowają pierwszeństwo przed tymi pojazdami jadącymi północną jezdnią ulicy Górczyńskiej od ronda Górczyńskiego w kierunku ulicy Wyszyńskiego. Pojazdy jadące od strony Kłodawy w kierunku centrum będą miały pierwszeństwo przed pojazdami, które poruszają się ulicą Górczyńską w kierunku ulicy Wyszyńskiego.
0: Od kilku dni nowa organizacja jest też na Kazimierza Wielkiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruszyło Muzeum PRL w Ostródzie. Jest w budynku kolejarzy Przysłowackiego.
3: Mieszkańcom należą się wielkie podziękowania, bo blisko nawet 20% kolekcji, którą mamy właśnie, którą eksponujemy w muzeum, chodzi właśnie od mieszkańców. Większość przedmiotów, które mamy, to są nasze własne zbiory członków Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii, naszych rodzin, naszych przyjaciół.
0: Mówił Ryszard Czarnowski z Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii. Regularne zwiedzanie będzie możliwe od 1 lipca do końca sierpnia. Sprawdźmy, jak się sprawy mają z tymi upałami. 32 stopnie będą dziś w Zielonej Górze, 30 w Gorzowie Wielkopolskim. 28 stopni spodziewamy się w ciągu dnia w Poznaniu, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i w Warszawie. 26 stopni ma być w Rzeszowie, 24 w Olsztynie i najmniej 22 w Koszalinie.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dzisiaj powiemy o czyszczeniu rowu, odbiorze tekstyliów prosto z domu i o tym, jak wygląda teraz rynek mieszkaniowy.
5: Stare tekstylia i odzież odbierane na telefon. W Sosnowcu ruszyła nowa opcja oddawania niepotrzebnych rzeczy. Wystarczy zadzwonić lub napisać maila, a zewnętrzna firma zabierze je bezpośrednio z domu lub mieszkania. O szczegółach mówi Rafał Łysy z ratusza.
6: Tak stara, używana.

0: A, ale nie zniszczona, bo idea tej akcji jest taka, aby te ubrania, buty, tekstylia były ponownie tak naprawdę noszone. Dlatego też zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy z firmą, która bezpłatnie po uprzednim umówieniu się, telefonicznym umówieniu się, przyjedzie do nas i odbierze te ubrania, tekstylia, buty, ubierze bezpośrednio z mieszkania, jeśli mieszkamy w bloku, albo z domu jednorodzinnego. Pod warunkiem, że te wszystkie materiały będą zgromadzone w worku, który przygotowała ta firma. A te worki można odebrać w dwóch miejscach. Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym, to odbieramy w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w Wydziale Gospodarki Ekologii albo na wysypisku odpadów. Jeśli mieszkamy w bloku, to tu liczymy na to, że troszeczkę ta droga się skróci i spółdzielnie mieszkaniowe, do których właśnie rozsyłamy takie propozycje, odbiorą w imieniu swoich mieszkańców te worki i w miarę możliwości będą te worki dystrybuowane do tych mieszkańców. To podstawa. Musi być koniecznie w tym worku. To wszystko spakowane, dzwonimy na ten specjalny numer telefonu lub piszemy maila, umawiamy się na konkretny dzień i te rzeczy są bezpłatnie odbierane.
1: Czyli to muszą być rzeczy, które jeszcze nadają się do użytku.
0: Zgadza się. Jestem przekonany, że wiele takich ubrań w domu mamy. Przyszło lato, więc część z nas pewnie zrzuciła trochę kilogramów i może te większe ubrania nie są im już do niczego potrzebne, a ktoś z nich chętnie skorzysta. Może nasze dzieci wyrosły z ubranek dziecięcych, to również takie ubranka dziecięce tutaj możemy do tego worka spakować i przekazać. No taka jest idea, aby ponownie te rzeczy były wykorzystane.
1: A czy wiadomo, co potem będzie się działo z tymi rzeczami? Czy one zyskają jakieś drugie życie?
0: No jeśli na przykład koszulka jest w dobrym stanie, to najprawdopodobniej ktoś ją będzie jeszcze nosił. Niekoniecznie w Polsce, ale to nie jest wymóg, ale będzie jeszcze użytkowana. Można powiedzieć, że to taki swoisty second hand, który jest u nas bardzo popularny, gdzie przecież często chodzimy i kupujemy naprawdę bardzo fajne rzeczy, fajne ciuchy, również i markowych firm. I chciałbym, żeby tutaj było podobnie. A przy tym wszystkim, co się w ostatnim czasie działo, czyli zmianach, które sprawiły, że nie możemy tych tekstyliów wrzucić do worka na śmieci zmieszane, tylko musimy to specjalnie wrzucić do przygotowanych miejsc. W Sosnowcu nie ma z tym problemu, bo mamy jeszcze kontenery, kilkaset kontenerów na terenie całego miasta i tam możemy wrzucić te tekstylia, które są już zniszczone i też najpewniej będą ponownie wykorzystane tylko do innych celów, a te lepsze ubrania to lepiej do tych worków spakować, do tych specjalnych worków spakować i bezpłatnie oddać.
1: Czyli to trochę tak zamiast tych pojemników Caritasu, do których można było oddać takie w miarę dobre ubrania.
0: Ja bym powiedział, że to jest uzupełnienie. Niech każdy z nas sobie wybierze tą formę przekazania ubrań, tekstyliów, butów, jaka mu najlepiej pasuje. Jeśli chciałby to zostawić w pojemniku Caritasu, nic nie stoi na przeszkodzie. Cały czas te pojemniki będą dostępne.
1: A skąd pomysł, żeby właśnie taki odbiór na telefon wprowadzić? Czy były głosy ze strony mieszkańców?
0: Tak, mieliśmy takie informacje ze strony mieszkańców, abyśmy znaleźli ułatwienie, czyli właśnie taką szansę, abyśmy bez wychodzenia praktycznie z domu mogli się tych ubrań pozbyć. Dawniej to się wrzucało do kosza na zmieszane odpady. Osoby, które mieszkały w domach jednorodzinnych, często uczestniczyły w takich akcjach, które na przykład Caritas organizował, czyli jednego dnia pojawiał się przed bramą worek z liścikiem, że hej, jutro będziemy odbierać tekstylia, jeśli chciałbyś się czegoś pozbyć, wrzuć do tego worka, my to odbierzemy, no i to też się spisywało, ale no, to jest zwyczajnie ułatwienie, które mieszkańców nic nie kosztuje, gminę też nic nie kosztuje, więc dlaczego z tego nie skorzystać?
1: To nie jedyne nowe informacje z Sosnowca, ponieważ szykuje się także modernizacja rowu mortimerowskiego, co oznacza zmniejszenie zagrożenia powodziowego.
0: Tak, rów mortimerowski, ja wiem, że ta nazwa jest niezwykle skomplikowana, niektórym może się kojarzy z jakąś ogromną dziurą w ziemi, ale tak nie jest. Część mieszkańców Sosnowca nawet nie wie, gdzie taki rów mortimerowski jest, gdzie on przebiega, a przebiega od Zagórza przez porąbkę Kazimierz Górniczy do rzeki Bobry. I teraz w obecnych czasach, gdy spotykamy coraz częściej takie nawalne, intensywne deszcze, ale bardzo krótkie, okazuje się, że takie rowy, potoczki, które zazwyczaj radziły sobie z odbieraniem tej wody opadowej, no przy takich intensywnych opadach nie radzą sobie i to skutkuje tym, że woda wylewa na wolną przestrzeń i jeśli tak jest, to nic wielkiego się nie dzieje. Natomiast często też zalewa zwyczajnie posesje i piwnice naszych mieszkańców. Stąd też w ubiegłym roku złożyliśmy wniosek i w ubiegłym roku otrzymaliśmy 10 milionów złotych dofinansowania na modernizację ponad 4 kilometrów tego rowu, a teraz jesteśmy już po wyborze firmy, która się tym bezpośrednio bezpośrednio będzie zajmowała. Za nieco ponad 5 milionów złotych ten rów zostanie wyczyszczony, poszerzony tam, gdzie trzeba, zlikwidowane rury, przez które ta woda przelatywała, albo poszerzone, no bo to często jest takie wąskie gardło. I co istotne i ciekawe, tutaj wykonawca więcej czasu tak naprawdę poświęci na dokumentację, zdobycie wszystkich pozwoleń, bo będzie miał na to, właściwie już ma na to 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, a umowa właśnie została podpisana, czyli mniej więcej w maju 2027 roku wszystko powinien mieć gotowe i od maja do końca października praca w terenie, czyli te prace ziemne, czyli widać tutaj praca fizyczna, taka ziemna będzie zdecydowanie krótsza niż ta umysłowa nad dokumentami. No tak to jest, że trzeba te wszystkie pozwolenia zdobyć, natomiast bezpieczeństwo mieszkańców tutaj jest rzeczą najistotniejszą i najważniejszą i największym zadaniem właśnie tej inwestycji jest zapewnienie im bezpieczeństwa, bowiem zdarzało się tak, że śledząc prognozy pogody, mając wiedzę na temat zbliżających się nawalnych opadów, już nasze służby, czyli Miejski Zakład Usług Komunalnych, pakował worki i jechał całą ekipą w te miejsca, gdzie najczęściej ta woda wylewała i zabezpieczała posesję. Niestety, nie zawsze byli na czas. Czasem już ta woda tak intensywnie i szybko napłynęła, że część posesji była zalana. To stres dla wszystkich, to są koszty, dlatego też cieszymy się, że udało nam się zdobyć to dofinansowanie. No i ten rów mortimerowski będzie zmodernizowany.
1: A tam w sąsiedztwie tego rowu, tam są domy jednorodzinne, bloki? O jakich dzielnicach też mówimy, których mieszkańców to dotyczy?
0: Tam zabudowa jest różna, ale największy problem mają mieszkańcy z zabudowy jednorodzinnej, jak najbardziej. I tak rów biegnie od Zagórza, czyli jednej z większych dzielnic naszego miasta, poprzez Porąbkę, Kazimierz Góryńczy. No i ta woda kończy wpadając do rzeki Bobrek. Mówimy tutaj o wodzie deszczowej. Nie odprowadzamy tym rowem żadnych nieczystości, tylko i wyłącznie wodę deszczową z posesji naszych mieszkańców, z terenów miejskich, ale nie tylko miejskich, z dróg, z tam, żeby ta woda po prostu nie zalegała.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Mieszkania rosną, bo możemy pozwolić sobie na większy kredyt. W niektórych miastach przybyło nawet kilkadziesiąt metrów kwadratowych powierzchni. O szczegółach Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
4: Śledząc ceny mieszkań, zwłaszcza jeżeli ktoś skupia się na przykład na jednym mieście, no to tak patrząc na te dane miesięczne, można odnieść wrażenie, że ceny mieszkań ulegają znaczącym zmianom. Czasami są to wzrosty, czasami spadki, w zależności od miesiąca, w zależności od miasta, ale jeżeli spojrzymy na cały rynek i tak bardziej długoterminowo, no to okazuje się, że tak naprawdę w ostatnich 24 miesiącach w największych miastach te ceny uległy minimalnym zmianom, a w niektórych przypadkach nawet pojawiły się spadki. Wśród 17 badanych przez nas miast, aż w 10 wzrost w ostatnich 2 latach nie przekracza 3%, a też w części tych miast obserwujemy właśnie spadek cen. Dla przykładu, w maju 2024 roku mediana ceny ofertowej w Warszawie wynosiła 17 522 zł za metr kwadratowy, a w maju tego roku nadal 17 000, tylko 628 zł. Więc różnica w ciągu ostatnich 24 miesiącach to jest wzrost o 0,6%. I tak naprawdę nie dotyczy to tylko Warszawy. Warszawa jest oczywiście największym rynkiem, ale kolejne największe rynki to Kraków i Wrocław. W Krakowie zmiana dwuletnia to wzrost o 0,3%, we Wrocławiu 1,1%. Więc nawet na tych największych rynkach widać właśnie taką stabilizację w ostatnich 2 latach, ale to właśnie nie są jakieś wyjątki, aż w 10 właśnie z 17 badanych miast właśnie ta zmiana dwuletnia to jest wzrost nieprzekraczający 3% albo też spadek. Oczywiście są pewne wyjątki wśród tych 17 badanych przez nas miast. Są też miasta, w których nastąpiły znaczące wzrosty. Najbardziej tutaj wyróżnia się Bydgoszcz, gdzie mamy wzrost o 15% w porównaniu do poziomu sprzed 2 lat. W Poznaniu wzrost o 9%, w Katowicach również o 9%. Miasta, w których natomiast ceny spadły, to Toruń, spadek o 3%, Częstochowa, spadek o 2% i Białystok również o 2%. Od razu warto dodać, że te ostatnie dwa lata to był jednak okres, kiedy mimo wszystko trochę zmian nastąpiło i jeżeli chodzi o ceny mieszkań, one były stabilne, ale na przykład wynagrodzenia już zauważalnie rosły i właśnie w przeciągu tych dwóch lat przeciętnie te wynagrodzenia wzrosły o około 21%, patrząc na wynagrodzenia netto. Także znacząco spadło oprocentowanie kredytów hipotecznych z poziomu 7,83% do około 6% obecnie, więc te dwa elementy, wzrost wynagrodzeń i niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych przy w miarę stabilnym poziomie cen mieszkań spowodowały, że znacząco poprawiła się dostępność mieszkań, rozumiana jako metraż mieszkania, na który może pozwolić sobie osoba o przeciętnych dochodach, przeciętnych rozumianych jako mediana, wykorzystując mniej więcej w pełni swoją zdolność kredytową, czyli zakładając, że rata może stanowić 40% dochodu. Zanim jednak pokażemy, jakie zmiany nastąpiły w tej dostępności, skupmy się na chwilę na tej sytuacji obecnej, czyli ile teraz, jaką powierzchnię w poszczególnych miastach może kupić singiel o przeciętnych dochodach i para, no, która zarabia dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia łącznie. Oczywiście w poszczególnych miastach mamy spore różnice, bo co prawda poziom oprocentowania kredytów hipotecznych jest taki sam, ale ceny mieszkań są inne i poziom wynagrodzeń jest inny, więc ta dostępność czasami bardzo znacząco się różni. Jeżeli chodzi o singla, to przy przeciętnym dochodzie największą dostępność mieszkań ten singiel ma w sytuacji, kiedy mieszka w Sosnowcu albo w Częstochowie. Tutaj, jeżeli on korzysta właśnie z kredytu w omawiany wcześniej sposób, to w Sosnowcu 56 metrów kwadratowych i 51 metrów kwadratowych w Częstochowie. Kolej para, czyli mamy parę, która ma dwukrotność, dochód równy dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia. Tutaj w tych miastach mamy odpowiednio 112 metrów kwadratowych i 103 metry kwadratowe, więc w przypadku pary tutaj już ta dostępność metrażu jest naprawdę, można powiedzieć, imponująca. No ale oczywiście są też miasta, gdzie ta dostępność jest dużo, dużo gorsza. Najgorzej to wygląda w Krakowie i w Warszawie. Singiel o przeciętnych dochodach może kupić 29 metrów kwadratowych zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, bo tu mamy dokładnie takie same wyniki. 29 metrów kwadratowych. W przypadku pary mamy w Krakowie 58 metrów kwadratowych, w Warszawie również 58 metrów kwadratowych. I tak duża różnica, no oczywiście ona może robić wrażenie, ale wynika ona przede wszystkim z tego, że co prawda z jednej strony mamy ceny mieszkań, które znacząco się różnią. Przeciętna cena w Sosnowcu na przykład jest aż o 56% niższa niż w Krakowie, ale dochody też są niższe, ale ta różnica nie jest aż tak znacząca, bo dochód w tym przypadku w Sosnowcu jest tylko 15% niższy niż w Krakowie, więc to właśnie zestawienie różnic w poziomie cen i poziomie wynagrodzeń, no, powoduje, że jednak ta dostępność właśnie bardzo mocno się różni, dzięki temu, że właśnie dużo niższe są ceny mieszkań, a wynagrodzenia są niższe, ale nie aż tak, ta różnica nie jest aż tak znacząca. I powiedzieliśmy już, jak wygląda sytuacja obecnie, to warto jeszcze sprawdzić, jak właśnie ten wzrost wynagrodzeń i jak te obniżki stóp procentowych zwiększyły tą dostępność powierzchni możliwej do zakupu. Jeżeli chodzi o singla, to największy wzrost nastąpił w Częstochowie i w Sosnowcu, wspomnianych już. Na przykład w Częstochowie singiel 2 lata temu mógł sobie pozwolić na 35 metrów kwadratowych, teraz już na 51 metrów kwadratowych. W Sosnowcu wzrost z 40 metrów kwadratowych do 56 metrów kwadratowych. Z kolei najmniejszy wzrost nastąpił w Gdańsku, tylko o 8 metrów kwadratowych, z 22 do 30 metrów kwadratowych. W Warszawie wzrost o 9 metrów kwadratowych, z 20 do 29 metrów kwadratowych. W przypadku par tutaj te wzrosty są już dużo większe. Największy wzrost o 33 metry kwadratowe, z 70 do 103 metrów kwadratowych nastąpił w Częstochowie. Z kolei w Gdańsku mamy wzrost o zaledwie 17 metrów kwadratowych, z 44 do 60 metrów kwadratowych.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.

0: Reklama.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie.
3: Paraliż na kolei w Niemczech, ale z możliwym przełożeniem też na Polskę. W Polsce ewakuacja komendy policji przez tajemniczą paczkę. Ojcowie po dniu ojca podsumowani i zebrani w liczbach.
4: Prawda Antyradia.
3: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Paraliż kolejowy w Niemczech. Deutsche Bahn wstrzymało w nocy ruch pociągów w całym kraju. To przez awarię systemu łączności radiowej. Składy, tak dalekobieżne, jak i regionalne, były zatrzymywane na najbliższych stacjach. Przestój trwał około 2 godzin. Pociągi zaczęły powoli wracać na trasę około 1:00 w nocy. Kolejarze zastrzegli od razu, że utrudnienia potrwają do rana i trzeba jeszcze liczyć się z nagłymi odwołaniami połączeń.
4: Prawda Antyradia.
3: Problemy też na trasie Warszawa-Berlin. W wielkopolskiej Nekli samochód zderzył się z pociągiem technicznym na przejeździe kolejowym. Osoba zginęła. Wieczorem wstrzymany został ruch pociągów na fragmencie trasy z Warszawy do Poznania.
4: Prawda Antyradia.
3: Ewakuacja komendy policji w Warmińsko-Mazurskiem. Policjanci z Iławy opuszczali miejsce pracy po rozstrzelnieniu paczki z nieznaną substancją. Przyniosła ją kobieta, która stwierdziła, że to ze sklepu internetowego, a ona nic nie zamawiała. Opakowanie rozstrzelniło się i oparzyło mundurowego w twarz. Ostatecznie okazało się, że zagrożenia pirotechnicznego nie ma. Życie policjanta nie jest zagrożone, a co było w paczce, nie wiadomo.
4: Prawda Antyradia.
3: Hulajnoga ma być hulajnogą. Minister infrastruktury chce wprowadzenia przepisów, które doprecyzują, co to jest ta e-hulajnoga. Dariusz Klimczak.
5: Nie pozwolę na to, żeby do Polski sprowadzać jakieś eksperymenty elektryczne, gdzie to teoretycznie jest hulajnoga, a tak naprawdę to jest motor. Komisja Europejska pozwala naprawdę na sprowadzanie takiego szajsu do Polski, że ja na pewno na to nie pozwolę.
3: Korzystającym z normalnych hulajnóg Klimczak nie chce przeszkadzać. Nie ma mowy o wymaganiu od kogoś prawa jazdy czy obowiązkowych rejestracji.
4: Prawda Antyradia.
3: Ojciec jest coraz starszy i coraz bardziej zaangażowany. Gus przyjrzał się temu, jaki jest współczesny tata.
6: Dzieci w życiu Polaków pojawiają się coraz później. Gus Krzysztof Jedlak.
7: Mężczyzna, który w 2025 roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. Dla porównania, w 2010 roku miał niespełna 31 lat.
6: Podejście do ojcostwa mocno się zmieniło.
7: Coraz chętniej poświęcają uwagę swoim pociechom. Przeciętnie zajmują się nimi około 2 godzin dziennie.
6: I to już nie tylko zabawa, ale angażowanie się w te nudne rzeczy. Społeczne Towarzystwo Oświatowe Bartosz Tymiński.
8: Ojcowie bardziej angażują się w edukację swoich dzieci. 9 na 10 ojców twierdzi, że regularnie rozmawia z dziećmi o tym, co dzieje się w szkole.
6: Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Na zegarach mamy teraz prawie 6:33. Nadchodzi pełna kultura. Zaraz potem prognoza pogody na dziś.
9: Mieszko Drescher, zapraszam. Film, którego próbował zakazać Watykan, wraca na wielki ekran. Diabły będą mieć ponowną premierę 16 października w amerykańskich kinach. Film w oryginale debiutował w latach 70. Teraz został odrestaurowany, a do sieci trafił zwiastun. Produkcja pokazuje Kościół katolicki jako skorumpowaną, manipulującą wiernymi instytucję i, co ciekawe, inspiracją były autentyczne wydarzenia z XVII wieku z Francji. Rzekome opętania sióstr Urszulanek. Nowy film szykuje Jesse Eisenberg. Dla odmiany po prawdziwym bólu to będzie komedia pod tytułem Debiut. Historia będzie skupiona wokół amatorskiego teatru i opowie historię gospodyni domowej, która trafia do musicalu lokalnej produkcji. Sam film musicalem jednak nie będzie. Ma trafić do kin na początku grudnia, a wcześniej, jesienią, zostanie pokazany na festiwalach filmowych.
3: Będą chmury, ale nie zabraknie też słońca. To w zasadzie będzie dziś dominować. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni w Koszalinie, przez 24 w Olsztynie, 26 w Rzeszowie, 28 w Warszawie, Poznaniu czy we Wrocławiu, 30 w Gorzowie Wielkopolskim, do 32 w Zielonej Górze.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Jest tak wiele sposobów, żeby się przywitać z drugą osobą. Eskimosi, jak wiadomo, pocierają noski. Wikingowie stukali się czołem. Tak na powitanie. Można jeszcze do tego wydać na przykład takie beczenie i walnąć się czubkiem w czółko, ale my
2: po prostu machnęliśmy.
1: Tak staromodnie, po ludzku powiemy wam dzień dobry.
2: Ale o tym, jak witają się Masajowie w Kenii, za chwilę.
1: Z przyjemnością.
0: Desperanos w Antyradiu.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Michał otworzył puszeczkę Pandory, bo są dziwne zwyczaje na powitanie. Zamiast podania dłoni, witający się członkowie plemienia patrzą sobie głęboko w oczy i płaczą przez kilka minut.
2: Co ty opowiadasz?
1: W Wenezueli, lud ja Warao.
2: Pamiętam, jak się Vinnie Jones witał z Gascoignem polem na boisku, łapiąc go za wiadomo za co, prawda?
1: Z kolei Masajowie w Kenii, wyobraź sobie, wojownicy witają się wykonując skomplikowany taniec w kole, po czym plują na siebie w ramach szacunku i błogosławieństwa. Michał!
2: I to mi się podoba.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro.

0: Po kontroli NIK w polskiej służbie zdrowia premier mówi, są nieprawidłowości. 2 tygodnie na sfinalizowanie spraw Polska-Hiszpania na wojskowych zakupach. W tej prawdzie też Ronaldo, który na to jak na lato.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 7, Grzegorz Kornacki. Są nieprawidłowości. Tak Donald Tusk mówi o polskich szpitalach i efektach kontroli NIK. Problemem są przede wszystkim długości dyżurów. Rekordzista był w pracy przez 120 godzin non-stop, ale to nie koniec.
2: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy.
0: Premier zapowiada poważną rozmowę z władzami NFZ-u. Przygotowane mają zostać też zmiany ustawowe. Ukrócą one nie tylko ekstremalne dyżurowanie, ale także przyjmowanie pacjentów poza kolejką.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie ma już polityków w radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie, tak mówi Rafał Trzaskowski po tym, jak wybuchła mu afera ze szpitalem południowym. Teraz mówi, że to kwestia troski o zaufanie mieszkańców do publicznej ochrony zdrowia. O które spółki chodzi? Którzy politycy zostali odwołani? Nie wiadomo, wiadomo za to, że na stanowiskach byli także urzędnicy ratusza.
1: Prawda Antyradia.
0: Max 2 tygodnie, tyle nam zajmie ustalenie szczegółów umowy z Hiszpanią na wspólny zakup samolotów. Polski MON z kolegami z Madrytu przymierza się do zakupu maszyn do tankowania w powietrzu i do transportu. To w ramach SAFE. Do uzgodnienia tak naprawdę pozostają liczby, ile razem kupujemy.
1: Prawda Antyradia.
0: Masz huśtawki na stroju? Nie wyżywaj się na placu zabaw. Chorzów mierzy się z dewastacjami miejscówek dla dzieciaków, czy to w Parku Róż, czy w Parku Hutników. Katarzyna Chochuł.
3: Każda naprawa uderza w kieszeń miasta, czyli nas wszystkich, bo ostatecznie to miasto musi zapłacić za te dewastacje. Koszt naprawy jest rzędu, są różne ramy, ale rzędu od 1000 do kilkunastu tysięcy złotych.
0: Sprawcami są dorośli nastolatkowie, za tych bohaterów płacą rodzice.
1: Prawda Antyradia.
0: Cristiano Ronaldo może pochwalić się tym, że jest jak Grzegorz Lato w mundialowym meczu z Uzbekistanem. Strzelił swojego 9. i 10. gola na Mistrzostwach Świata. Tym samym awansował na 10. miejsce klasyfikacji wszechczasów, to samo, które zajmuje Grzegorz Lato. Liderem jest Lionel Messi z 18 bramkami. Na zegarach mamy teraz prawie 2 minuty po godzinie 7:00. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Do 32 stopni dziś na termometrach. Najcieplej będzie w Zielonej Górze, ciepło też w Gorzowie Wielkopolskim, 30, ale w Koszalinie 22 stopnie, tak dla ochłody. Wieczorem będzie od 17 stopni właśnie w Koszalinie, przez 19 w Krakowie, 21 we Wrocławiu, do 22 w Warszawie, Poznaniu i w Zielonej Górze.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Cieszcie się tymi wstąsami na antenie Antyradia. Cieszcie się nimi w ogóle, bo no, wieść gminy naniesie, że mogą już w trasę nie pojechać.
2: No od tak. 50 lat ten sam tekst. Nuda.
1: No, podobnie każdy film Woody'ego Allena, każdy następny najlepszy w jego karierze. No to już tak jest, proszę państwa, ale tak jak mówię, dobro narodowe, ogólnoziemskie, bym powiedział, globalne, Rolling Stonesi za nami w Antyradiu.
2: Słuchaj, będziemy mówić o tym, że scrollujemy i kupujemy. Będziemy rozmawiać o kozach, które zastępują kosiarki. Będziemy robić oczywiście, jak co czwartek, klasykę gatunku.
1: Dokładnie tak. Jeszcze będzie zestaw specjalny merchu od tak zwanej Ani. Słuchajcie, naszej ukochanej. Kim jest Ania i jak będą wyglądały szczegóły dzisiejszej audycji? O tym wszystkim dowiecie się, będąc z nami do godziny 10.
2: Czy to?
1: To są drzwi. Które dzisiaj otwierałeś dwa razy, bo wracałeś.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Foreign Tongues, tak nazywa się płyta Stonesów, która pojawi się 10 lipca. Mówiliśmy już wam o limitowanych edycjach płyty, o specjalnych atrakcjach dla kolekcjonerów. Będzie winylowa edycja. W kolaboracji, brzydkie słowo, z Marvelem. I na okładce pojawią się, proszę państwa, bohaterowie z tego uniwersum. No i wyobraźcie sobie, że gitarzysta The Rolling Stones, Keith Richards, legendarny, udzielił wywiadu Uncut, no i ogłosił, że jest szansa, że już nigdy Stonesi nie zagrają regularnej trasy koncertowej,
2: mówi, że te podróże, że to jest problem.
1: Ale dziwisz mu się?
2: No nie, no, słuchaj.
1: Jemu się w ogóle nie dziwię.
2: Po 80 on się w ogóle przestał dziwić czemukolwiek i wiesz, człowiek w końcu...
1: My się dziwimy, że on żyje i jest z nami.
2: Kiedy powiem sobie dość, cytując naszą artystkę,
1: ale,
2: prawda?
1: Klasyczne trasy najprawdopodobniej się już nie będą odbywać, ta jest tą ostatnią. I uwaga, nie chcą rezygnować totalnie z grania. Zastanawiają się nad taką formą pośrednią. No i jednym z rozwiązań jest granie kilku sztuk w jednym miejscu. Już kilku artystów tak zrobiło.
2: Oczywiście.
1: Dla nas fanów jest to ciężkie logistycznie, ale dla nich jest to dużo, dużo łatwiejsze. Przyjeżdżają do jednego miasta i tak jak w Las Vegas, kilka koncertów pod rząd.
2: Że wspomnę Metallica na przykład, która przyjechała i od razu buchnęła jeden po drugim. Mata, prawda? Przepraszam za porównanie. Ale posłuchaj, z Keithem Richardsem jest jedna kwestia. Stary, pamiętaj, że on już nie musi naprawdę zarabiać pieniędzy. On ma bardzo bogate córki. I kiedy one umrą, on odziedziczy po nich wszystko.
1: Ostatnią trasę zagrali w 2024 roku.
2: Tak,
1: wtedy kilka koncertów w Stanach. W Europie po raz ostatni pojawili się w 2022.
2: Dziękujemy ci, Piotrek.

0: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
6: Uwaga na upały. W Polsce zacznie się dziś jeszcze dość niewinnie. W Europie już jest po 40 stopni w różnych miejscach. W tej prawdzie też cyberbezpieczeństwo. No nie dajemy rady.
0: Prawda Antyradia.
6: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Pilna narada w MSWiA. Resort szykował służby na nadchodzące upały. W gotowości będą straż pożarna i policja. Ochrona zdrowia szykuje się na odwodnienia i udary cieplne. Apeluję też, jeżeli masz objawy takiego udaru, zawroty głowy, dotkliwe pragnienie, osłabienie, dzwoń na 112. No i przypomnienie, najwyższe temperatury są między 15 a 18.
0: Prawda Antyradia.
6: Na razie fala upałów przechodzi przez zachód kontynentu. We Francji wtorek był najgorętszym dniem w historii pomiarów. Było ponad 40 stopni, czyniąc ten kraj gorętszym od 98% planety. Wieża Eiffla została zamknięta dla zwiedzających. Louvre od dziś będzie zamykał się wcześniej. W Wielkiej Brytanii odwoływane są pociągi. Apel do podróżnych na dziś i jutro jest taki. Podróżujcie tylko w razie absolutnej konieczności. Na wyspach 30 stopni powoduje już alarmujące hasła, jak Londyn się gotuje. A dziś i jutro może być stopni 39 i więcej. W Hiszpanii 44.
0: Prawda Antyradia.
6: Mam wysokie kompetencje, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Tak ocenia się 14% polskich pracowników. 2 lata temu to była prawie 1/4. Dagma Bezpieczeństwo IT, Marcin Mazur.
7: 16% pracowników, którzy doświadczyli incydentu cyberbezpieczeństwa, nie zgłosiło tego nikomu w firmie. To być może niewielki procent, niewielki odsetek, ale w rzeczywistości to jest ogromne ryzyko dla biznesu, ogromne ryzyko dla firmy.
6: W ostatnim roku w 85% firm doszło do incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem.
0: Prawda Antyradia.
6: Wakacje na horyzoncie. Warszawski Transport Publiczny zapowiada kursy zabytkowych autobusów i tramwajów. Tomasz Kunert.
8: Tramwaje warszawskie swoją kolekcję zabytkowych pojazdów gromadzą już od dłuższego czasu, ale też taboru zabytkowego autobusowego jest dosyć sporo, więc można napotkać Jelcza Ogórka, można napotkać Berlieta.
6: Rozkłady są na stronach WTP.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
0: Sport w Antyradiu.
10: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Houston, gdzie w drugiej kolejce grupy K Portugalia wyczesała Uzbekistan 5-0. Za światu wrócił Ronaldo. Trafił 2 razy i na 6 mundialach uzbierał 10 goli. Uzbekistan za burtą turnieju. Przed Portugalią mecz z Kolumbią o pierwsze miejsce w grupie. W drugiej rundzie turnieju WTA, rozgrywanego na kortach trawiastych Bad Homburg, Iga Świątek zagra z Emmą Navarro. Polka zmierzy się z Amerykanką po raz 4. Wygrała 2 razy i zapewne spróbuje po raz 3. Spotkanie zaplanowano na godzinę 15:30. Katarzyna Kawa pokonała Szwajcarkę Susan Bandecci 2-0 w pierwszej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu. Następną rywalką polskiej tenisistki będzie Włoszka Lucrezia Stefanini. Start 14:00.
9: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
11: W
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: 32 stopnie dziś w Zielonej Górze, 30 w Gorzowie Wielkopolskim, w pozostałych miastach od 22 do 28 stopni. Noc będzie ciepła, ale jeszcze nie z tych tropikalnych. Ma być od 12 stopni w Olsztynie oraz w Rzeszowie, przez 14 w Opolu i w Katowicach, maksymalnie do 16 w Zielonej Górze i w Warszawie.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Jestem gotowy, Michał.
2: Ja również. Kiedyś myślałem, że cię za to kalendarium uduszę. Dzisiaj, no cóż, nie chcę, ale muszę.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Proszę ja was. Zaczynamy.
3: Proszę zaczynać.
1: W 1972 roku każde dziecko wie. Ja pamiętam taki atlas historyczny, z którego uczyłem się historii naszego kraju. Mieszko I pokonał w bitwie pod Cedynią właśnie 24 czerwca wojska margrabiego Marchi Łużyckiej Chodona.
2: A ty wiesz, że to była pierwsza udokumentowana polska bitwa, tak naprawdę. Tak dobrze.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: To ciekawostka od Michała. Lecimy dalej. Pierwszy raz publicznie wykonano patriotyczną pieśń O Canada, która 100 lat później, bo to było w 1880, w 1980 została hymnem Kanady.
2: W 1999 był inny hymn Blame Canada. Nie wiem, czy pamiętasz miasteczko South Park.
1: Oczywiście. W 1990 roku, będę skakał po datach, Lech Wałęsa użył pierwszy raz sformułowania wojna na górze.
2: No dalej. Toż to mówię.
1: Filmowo. 65 rok, film Cat Balu, czyli Kasia Balu. Dlaczego to mówię? Bo Jane Fonda zagrała brawurowo. Lee Marvin, którego mam wydziaranego, zagrał.
2: I King Cole jeszcze zagrał wtedy.
1: I powiem więcej, Lee Marvin dostał za to Oscara. Lecę dalej, bardzo szybko. Tylko dla twoich oczu kolejny Bond, 81 rok, premiera. Exactly. W 2021 roku UEFA, bardzo lubię tę organizację, powiedziała, że zasada przewagi bramek zdobytych w meczach wyjazdowych nie będzie już obowiązywała.
2: Lecimy. Starałem się zrozumieć.
1: Dalej, no chodzi o gole strzelone na wyjeździe. O to chodzi. W 1947 roku na świat przyszedł Peter Weller. Czy ty wiesz, kto to jest?
2: Oczywiście, doskonale. Bardzo przystojny.
1: Bardzo przystojny, stalowe oczy, tak. Robocop. Ale zwróciłem na to uwagę i chciałem wam o tym powiedzieć, ponieważ pan Robocop studiował historię sztuki, został doktorem.
2: Robocop?
1: I ma swój profil na Instagramie, gdzie opowiada o sztuce, specjalizuje się we włoskim renesansie. Dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Człowiek kalendarium.

0: Ostatnio głośno było o Krakowie, konkretnie o byłym prezydencie Aleksandrze Miszalskim, który siedział sobie na murku, ale my tutaj raczej mniej kontrowersyjne treści chcemy wam przekazać.
1: Będą biotreści teraz.
0: Na Zakrzówku, na terenie Fortu Bodzów, można było spotkać pierwsze stada kóz i owiec, które automatycznie, jak to kozy i owce, kosiły trawniki i tereny zielone.
1: Nie kosiły, tylko żarły i to jest efekt wyjątkowego projektu budżetu obywatelskiego Kozy na wypasie.
0: Zielone kosiarki w Krakowie jest taki podtytuł. Ma to oczywiście na celu pielęgnację roślinności, ale wspiera też bioróżnorodność, wyobraź sobie, i edukuje mieszkańców.
1: Proszę Państwa, są problemy, żeby nie było. Prosimy zwierząt nie dokarmiać i trzymać bezpieczny dystans, żeby kosiarek nie stresować.
0: Nie wiem, czy widziałeś to, czy ty tylko czytałeś tego newsa. Wygląda to bardzo sympatycznie. 12 minut do godziny 8.
1: Że może zamiast kóz i baranów wystarczy kierowców wpuścić, podobno co drugi to baran.
0: Dzisiaj mamy merch antyradia, który rozdamy wam przy okazji klasyki gatunku, która już po 8.
1: Czyli seans w antyradiu, teraz 7:40.
0: Ode mnie dla ciebie z dedykacją twój ulubiony utwór zespołu Toto, Afryka.
1: Idź pan stąd.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie.

0: 44,7% z nas uważa, że Sejm powinien w tym roku zająć się sprawą, 44,4% że nie.
1: Prawda antyradia.
0: Znów rekord na mundialu. Cristiano Ronaldo został jedynym piłkarzem świata, który zdobył przynajmniej jednego gola w 6 edycjach piłkarskich Mistrzostw Świata. 2 bramki trafił w wieczornym meczu z Uzbekistanem. Tym sposobem zrównał się z Grzegorzem Lato, strzelając w sumie 10 goli w czasie swoich mundialowych występów.
1: Prawda antyradia.
0: Cuda nie tylko w Boże Narodzenie. Amerykańskie władze złagodziły wizowe restrykcje dla irańskiej kadry na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Zawodnicy będą mieli teraz prawo do wyjazdu do USA na 2 dni przed meczami. To da im pobyty dłuższe o 1 dzień. Pierwszy taki przed piątkowym meczem w Seattle.
1: Prawda antyradia.
0: Fałszywy dowód zrobisz w aplikacji. Gorzowskie trzecie liceum ruszyło z akcją uświadamiającą m.in. sprzedawców alkoholu czy papierosów. Podrobiony dokument to kwestia paru kliknięć. Urząd Miasta Wiesław Ciepiela.
2: W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się sygnały o wykorzystywaniu przez osoby niepełnoletnie aplikacji pozwalających tworzyć fałszywe dokumenty tożsamości. To nie jest niewinna zabawa ani internetowy żart. Takie działanie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji prawnych.
0: Za fałszowanie dokumentów grozi do 5 lat więzienia.
1: Prawda antyradia.
0: Jest umowa na 5 km trasy. Drogowcy zabiorą się za budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Trasa będzie prowadziła zupełnie nowym śladem. Zarząd województwa Robert Węgrzyn.
3: 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań. W tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra.
0: Obwodnica odciąży centrum miasta, wyrzuci stamtąd ciężarówki. Dziś przez Namysłów przejeżdżają 4000 takich aut dziennie. Jest 8:02, to była prawda antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Upały dziś jeszcze nieśmiałe, tylko w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Jutro zaczną rozlewać się po kraju. W czwartek 32 stopnie będą w Zielonej Górze, 31 w Poznaniu i w Katowicach, 30 w Gorzowie Wielkopolskim, we Wrocławiu, Opolu, Krakowie i w Warszawie. W piątek do 33 stopni, poniżej 30 Koszalin, Trójmiasto, Olsztyn i Suwałki.
4: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Desperanos w antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Jak byłem mały, pamiętam jak z rodzicami wsiadaliśmy w samochód i jechaliśmy do Włoch na przykład. I ta podróż trwała i trwała i trwała przez Polskę bardzo długo, bo autostrad nie było. A potem dojeżdżaliśmy, spędzali, też jeździliśmy po okolicy. Ja marzę o czymś takim, żeby...
2: A były przystanki i jedzenie na masce. Oczywiście, samochodu, jajka na twardo, tak, i łapa kurczaka pieczona.
1: Termos, wszystko piciem, było
2: z piciem super. W bidonie.
1: Ja marzę o takiej podróży, nigdy mi się nie udało jeszcze tego zorganizować, żeby po prostu wziąć w auto, obrać jakiś cel i jechać.
2: Jesteś człowiekiem sukcesu, zaraz będziesz miał dzieci i podróże się zaczną.
1: O. Dość.
2: No i nie tylko, to będą różne
1: podróże. Okazuje się, że te wycieczki mają wielki pozytywny wpływ na nas, na dzieciaków i dorosłych.
2: Bo podróże co? Kszta?
1: Łcą.
2: Dokładnie tak.
1: Ale chodzi o nowe bodźce.
2: No właśnie.
1: Gdzie nasz mózg analizuje dane, krajobrazy, drogi, miasta, warunki pogodowe. Taka stymulacja, to co, że ten krajobraz się przed naszymi oczami cały czas zmienia, że widzimy coraz to nowe rzeczy, że mijamy te granice, ma wpływ na nasz hipokamp, który jest pobudzany.
2: To jest struktura, słuchajcie, odpowiedzialna za pamięć i orientację przestrzenną, czyli podróż mózg rozwija.
1: No i wyobraź sobie, że ja przeanalizowałem, że te moje podróże samolotem do dziwnych miejsc pamiętam gorzej niż te z rodzicami, gdzie spędzaliśmy kilkanaście godzin w samochodzie. W sensie?
2: No w jakim sensie? Że rozumiem...
1: Że ja pamiętam je lepiej. Mhm. Ja pamiętam każdą stację, na której się zatrzymywaliśmy. Te posiłki, smak tych posiłków, zapach tych posiłków.
2: Panie,
1: to jest niebywałe.
2: Różnica jest taka między tymi podróżami kiedyś z rodzicami, a tymi dzisiaj, że nie obchodził cię kompletnie kurs euro i sytuacja polityczna w kraju.
1: No tak, nie było euro. Były Deutschmark.
2: Tak jest.
1: Były liry.
2: A największym skarbem był polski paszport.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Konia względem temu, komu nóżka nie chodziła. Słuchajcie, a wiecie, że ten numer ma 61 lat. The Who My Generation. Numer kiedyś zakazany, bo się młodzież buntowała.
2: Jak ty zaczynałeś tego słuchać, to już był stary numer.
1: To już nie są śmieszne dowcipy, naprawdę, daj spokój. Poza tym, jeżeli chodzi o emerytów współprowadzących, to już nie ten case.
2: Słuchajcie, klasyka gatunku będzie. Mamy zestaw merchu Antyradio. Muszę wam wytłumaczyć, bo później nie będzie na to czasu, czym jest klasyka gatunku.
1: Prosimy.
2: Otóż, moi drodzy, my z Michałem zamieniamy się w aktorów, w Cholubka, Gajosa i wielu innych.
1: Entlerto.
2: I prezentujemy wam fragmenty scen z seriali lub filmów polskich i zagranicznych, a wy zgadujecie, co to takiego jest i piszecie do nas maila na desperanos@antyradio.pl i możecie do nas również zadzwonić na 321-321-600. Dodam, tak Michał?
1: Że od razu tylko dodam podpowiedź, że to nie będzie produkcja Krzysztofa Zonowskiego, ani pana Hasa, ani Forda, ani w ogóle nie będzie to rodzima produkcja, to tak na zachętę tylko powiem, żebyście już coś mieli, jakiś haczyk, bonus.
2: No i oni właśnie wykreślili 2 miliony tytułów, które były potencjalnymi tytułami zwycięskimi.
1: Panie redaktorze, 2 milionów filmów nie nakręciłem.
2: Robimy uchu, tak? Wszyscy razem.
1: Znowu.
2: Ty i ja, państwo.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Heyo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników. Czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie. Codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świat, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
10: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
21: Notino. Today is yours. Feel good.
22: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
23: Skoda. Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
24: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Utrudnienia w porannym Szczecinie, działa połowa pierwszej linii metra w Warszawie. Zarzuty dla zabójcy ze świętokrzyskiej Mierzawy. W tej prawdzie będzie też pieskie życie, a upał w mieście.
2: Prawda Antyradia.
3: Jest 8:30, Grzegorz Kornacki. Duże utrudnienia w warszawskim metrze. Na pierwszej linii nieczynny jest odcinek od Kabat do Politechniki. Pociągi jeżdżą tylko pomiędzy Politechniką a Młocinami. Na powierzchni jeżdżą dwie zastępcze linie autobusowe. Jedna na całym wyłączonym odcinku, druga łączy Wilanowską z Politechniką. Wszystko przez to, że ktoś wszedł do tuneli. To cudzoziemiec. Policja już zatrzymała tę osobę, kiedy wychodziła na stacji Służew. Wyprowadziła ją dalej na powierzchnię. Teraz trwa sprawdzanie podziemi.
2: Prawda Antyradia.
3: Dożywocie grozi byłemu policjantowi z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Dariusz R. usłyszał zarzut zabójstwa 80-letniego teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. R. po wszystkim uciekł. Był poszukiwany od piątku do poniedziałku.
4: W ramach wyjaśnień złożył krótkie oświadczenie odnosząc się do treści zarzutów. Jednakże treści tych wyjaśnień nie ujawniamy.
3: Mówił prokurator Daniel Prokopowicz. Wniosek o 3-miesięczny areszt już jest gotowy.
2: Prawda Antyradia.
3: Jest bardziej obecny i coraz starszy. To dzisiejszy ojciec, który średnio na starcie ojcostwa ma ponad 33 lata, o ponad 2 lata więcej niż kilkanaście lat temu.
5: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40. Ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat. Kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
3: Mówił Krzysztof Jedlak z GUS. Ojcowie poświęcają dzieciom średnio 2 godziny dziennie.
2: Prawda Antyradia.
3: Gorąco? Pamiętaj też o psie. U niego przegrzanie organizmu następuje szybciej niż u ludzi. Zostawienie czworonoga w samochodzie czy w upale przed sklepem to męczenie go i to w najlepszym przypadku. Co zrobić? Zapewnić zacienione miejsce w domu, położyć mokry ręcznik, na spacery wychodzić tylko na szybkie załatwienie się, dłuższe przechadzki, wcześniej rano albo późnym wieczorem. No i oczywistość codzienna, czyli dostęp do świeżej, chłodnej wody, także na spacerze. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
2: Sport w Antyradiu.
7: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Gliwic, gdzie startuje druga kolejka kwalifikacji siatkarskiej Ligi Narodów. Po pierwszej serii chłopcy trenera Grbicia mają na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. W Gliwicach na pewno spróbują poprawić humor kibicom w starciu z Belgią, Turcją, Niemcami oraz Argentyną. Do kadry wraca Leon, zobaczymy również Aleksandra Śliwkę oraz Jakuba Popiwczaka. Zapowiadają się wspaniałe emocje. Na pierwszy ogień pójdzie Belgia. Początek meczu, godzina 20. Jest środa, jest mundial. Wieczorem o tej samej porze zostaną rozegrane 2 spotkania w grupie B. Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. Kanadyjczycy oraz Szwajcarzy mają po 4 punkty. Teoretycznie szanse na awans mają także Bośniacy oraz piłkarze z Kataru, ale musieliby nas strzelać goli, jak sztuczny krusz na odpuście. Start 21.
6: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: No sprawdźmy, jak się sprawy mają z tymi upałami. 32 stopnie dziś w Zielonej Górze, 30 w Gorzowie Wielkopolskim. 28 stopni ma być w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i w Warszawie. 26 stopni w Rzeszowie, 24 w Olsztynie i najmniej 22 stopnie dziś w ciągu dnia w Koszalinie.
8: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Bolan nie myli z Balon i Danko Jones w Antyradiu świetnie odegrali swoje role. Role gwiazd rocka, a teraz pytanie, jak my odegramy nasze role?
2: Nie możemy powiedzieć jakie, ale możemy zacząć.
0: Klasyka gatunku.
2: Z uśmiechem, panowie, z uśmiechem, nie wypadać z roli. Kowalski, raport taktyczny czeka.
3: Jeszcze 250 metrów i jesteśmy w kanale.
2: Zaplecze mechaniczne.
3: Ostatni szpadel stracił moc przerobową.
2: Mordę. Rico, musisz... Robisz wypad solo po sprzęt, przyniesiesz łopaty i 10 patyków po lodach, jasne? Niepotrzebny nam kolejny zawał.
4: A ja, szefie?
2: Wy się macie szczerzyć, że łodzio, miodzio szeregowy, bo jutro już nas tutaj nie będzie.
0: No kto to powiedział?
1: Jak ty byś moim oddziałem zarządzał, to bym w pierwszym okresie padł.
2: Ja jestem takim aktorem jak tancerzem. Gosmak
1: teraz. Powiem tak, trochę szpadel.
5: Desperanos@antyradio.pl, piszcie.
2: Exactly.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, Michał Figurski, mój kumpel, druh, postanowił Wam umilić śniadanie, które zapewne jecie, i opowie Wam, co się wydarzyło w RFN w
2: Szczecin-Holsztynie.
1: Po raz pierwszy tam zezwolono na pewną procedurę.
2: Słuchaj, będzie o humusie, więc w pewnym sensie śniadanie
1: to straszne jest, to ty opowiadaj. Ja to słucham.
2: Szczecin-Holsztyn to akurat na miłośnikom II wojny światowej kojarzy się z pancernikiem, prawda? O. Ale rozmawiamy, słuchaj, o miejscu, bo tam w Szczecin-Holsztynie właśnie na stałe zezwolono, słuchajcie, na procedurę, która stanowi alternatywę dla pochówków w ziemi.
1: Przestańcie jeść teraz tą zupę mleczną.
2: I kremacji.
1: Słuchajcie, Michała.
2: Zupa tu jest naprawdę też słowem klucz. Otóż ludzkie ciało w ciągu kilku tygodni ulega przemianie w ziemię w zamkniętym pancernym pojemniku, dlatego nawiązanie do pancernika. Proces ten jest oferowany wyłącznie przez berlińską firmę Curriculum Vitae pod marką Meine Erde. Ja już ci tłumaczę, kochany.
1: Ta firma w to w skrócie CV, naprawdę?
2: No zdaje się, że tak. No. Ciało umieszcza się w tak zwanym kokonie, pojemniku wypełnionym między innymi sianem, słomą, odpadami zielonymi. Słuchaj, i w kontrolowanych warunkach, absolutnie kontrolowanych, twój pojemnik z twoim ciałem jest regularnie przemieszczany.
1: Czyli pogrzeb w tym wypadku trwa kilka tygodni, rozumiem, tak?
2: Nie, bo ty się musisz porządnie rozłożyć, mikroorganizmy ci w tym pomagają. Słuchaj, i co ciekawe, ty wędrujesz w tym kokonie przez 40 dni i tam się spokojnie rozkładasz, aż...
1: Ale mnie to już nie interesowało.
2: Ale poczekaj. Powstaje z ciebie taka ziemia, przypominająca, jak piszą, humus, potocznie zwany próchnicą glebową. Słuchaj, jak już się zamienisz w próchnicę glebową, to jeszcze ci zmielą kości i razem z tymi wszystkimi włóknami naturalnymi zamienisz się w Meine Erde i będziesz tak naprawdę użyźniał glebę. Jako próchnica
1: glebowa.
2: Żeby
1: ostatecznie odwlec was od tego pomysłu, dodam, że cały ten happening kosztuje 4200 euro.
2: Ale pamiętajcie, że jak wam słoma z butów wystaje, to będzie taniej, bo nie dokładają.
1: Michał.
2: Tak? Wiem, mi się też odechciało.
1: Zepsułeś ludziom w śniadanie. Naprawdę.
2: Jak jest, przepraszam, po niemiecku?
1: Entschuldigung.
2: Ja.
1: 10 minut do 9, za chwilę newsy w Antyradio.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
12: Hej, zwrotomocni!
13: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
14: Zwracacie nas bez paragonu.
13: Puste i niezgniecione.
14: Nie trzeba nas myć!
15: Ale etykieta musi być.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Kaufland jest fresh. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
18: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: Po reklamie.
21: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Grupa Wyszehradzka po spotkaniu i z nadziejami na więcej kara 3 miliony złotych za nieciekawe działania na Allegro. W tej prawdzie też Szymon Hołownia, który ponoć znów się wycofuje.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Kupie siła. Będziemy jedną z największych potęg, tak mówi Donald Tusk o Grupie Wyszehradzkiej, dodając jednak, że wszystko zależy od tego, czy tak zmontowana ekipa wróci do działania opartego na zaufaniu.

0: po roku w Polsce będzie musiał zrobić badanie techniczne samochodu. Na Ukrainie takiego obowiązku teraz nie ma.
1: Wiem, że w ogóle Ukraina, próbując dostosować się do przepisów europejskich, ma z tym problem. No, uważam, że Ukraina, która ma ambicje bycia członkiem kiedyś Unii Europejskiej, no, powinna zacząć od regulacji tego typu podstawowych obowiązków.
0: Mówił Dariusz Klimczak. Nowe przepisy mogą wejść w życie od nowego roku.
2: Prawda Antyradia.
0: Zmiany u Hołowni. Według informacji PAP polityk zrezygnował z kolejnej funkcji. Tym razem nie chce być wiceprzewodniczącym Polski 2050. Sam zainteresowany, pytany przez PAP, nie chciał też skomentować tych informacji.
2: Prawda Antyradia.
0: Huśtawkę nastrojów rozbij sobie o ścianę w domu, a nie o huśtawkę na placu zabaw. Chorzów walczy z dewastacjami placów zabaw. Dopiero co zniszczony został ten w Parku Róż, teraz nowy plac zabaw w Parku Hurtników.
3: Zniszczeń jest sporo. Połamane zostały huśtawki, domki pobazgrane, a niektóre elementy zabawowe po prostu powyrywane. Miasto Katarzyna Chochuł.
4: Te uszkodzenia wskazują, że to nie jest kwestia złego wykonania materiału, tylko jest to kwestia złego użytkowania, czyli w grę wchodzi czynnik ludzki.
3: Mieszkańcy Chorzowa myślą podobnie.
5: Poniekąd było to do przewidzenia, ponieważ jest tutaj wieczorami taki klimat dosyć nieprzyjemny przez osoby pijące alkohol.
6: Słabo, nie? Bo jednak ładnie to zrobili i porządnie i dużo pieniędzy na to wydali, a ludzie dewastują to wszystko, tak?
3: Naprawa może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 9:00. To była Prawda Antyradia, a za chwilę sprawdzimy, co dziś w ciągu dnia będzie działo się w pogodzie. Będą chmury, ale nie zabraknie też słońca i to ono w zasadzie będzie dziś dominować. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni w Koszalinie, przez 24 w Olsztynie, 26 w Rzeszowie, 28 w Warszawie, Poznaniu czy we Wrocławiu, 30 w Gorzowie Wielkopolskim, maksymalnie do 32 w Zielonej Górze.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
7: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
8: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Michał wam teraz opowie o tym, co dzieje się w mediach społecznościowych, że tak naprawdę w SM, brzydko mówiąc, dokonujecie wyborów zakupowych i idziecie w kierunku nacisku, przycisku z napisem buy.
2: Co ty z tym, Michał, opowie? I nie SM, a raczej BDSM.
1: Ja tak chciałem tylko dodać, że jestem absolutnie przekonany, że jestem szpiegowany. Ostatnio rozmawialiśmy, wyobraźcie sobie, o owadach. Mój kolega opowiadał mi o spółkujących owadach. Mhm. I wyobraźcie sobie, wchodzę w internet i Facebook, pierwszy artykuł o owadach.
3: Ale do kupienia takie były? Bo oni zazwyczaj handlowo nam wciskają, bo o tym jest ta historia, mówię. Bardziej BDSM, dlatego że to jest coraz częściej perwa Polaków, czyli taka perwersja. My coraz więcej scrollujemy i coraz częściej kupujemy pod wpływem SM-ów, czyli social mediów tak zwanych właśnie. No i słuchajcie, dotarły do nas badania, bo my tak, albo o naukowcach, albo o badaniach. No to tym razem Santander Consumer Bank takie badania zrobił. Polaków portfel własny, czyli na tropie marzeń. Marzenia sobie kupujemy. Prawie co czwarty badany przyznał, że w ostatnim roku przynajmniej raz skorzystał z kredytu, rat albo płatności odroczonej, żeby tylko okazji nie stracić, żeby tylko kupić, wziąć jeszcze więcej.
1: Słuchaj, 47% Polaków w ciągu ostatnich 2 lat zrealizowało ważne marzenie. To też ważne.
3: Mhm. No tak, a te marzenia są bardzo różne, ale 70% badanych nie kieruje się wpływem otoczenia przy wydatkach, ale ponad 1/5 częściej wybiera droższe opcje, gdy widzi takie decyzje u innych, wyobraź sobie. Czyli na przykład
1: Blues Brothers
3: pani Józia kupiła, to
1: Blues
3: ja chcę.
1: Blues Brothers, 11 minut po 9.

0: Nie stać mnie na baton, ale stać nas na tę odrobinę kultury. Mówią, że życie jak film. Pytanie, czy jak film, czy jak serial. I tu mieliście, jeżeli chodzi o klasykę gatunku, poważne dylematy, ale posłuchajmy oryginalnej wersji.
1: Z uśmiechem, panowie, z uśmiechem. Nie wypadać z roli. Kowalski, raport taktyczny czekam.
2: Jeszcze 250 metrów i jesteśmy w kanale.
1: Zaplecze mechaniczne?
2: Ostatni szpadel stracił moc przerobową.
1: Mordę. Rico, robisz wypad solo po sprzęt. Przyniesiesz łopaty i 10 patyków po lodach, jasne? Niepotrzebny nam kolejny zawał.
3: A ja szefie?
1: Wy się macie szczerzyć, że lodzio miodzio szeregowy. Bo jutro o nas już tutaj nie będzie.
0: No i co to było, Michał? Lodzio miodzio, kochany, to był film.
4: A propos, mamy środę.
0: Madagaskar, a nie serial. Jarosław, patrz, to jest imię, które zawsze kojarzy się z talentem i sukcesem. Jarosław odpowiedział poprawnie i Jarosław zdobywa gadżety Antyradia.
4: I tutaj chodziło o film Madagaskar, żeby nie było żadnych wątpliwości.
0: Kowalski, bo... ja już to mówiłem przed chwilą na antenie.
4: Co krzyczysz na mnie? Co krzyczysz? Podkreślam.
0: Przepraszam was, Kowalski, wczułem się w to.
4: Third Eye Blind, Semi-Charmed Life. Teraz w Antyradio zostańcie z nami, wracamy po prawdzie.
0: Cześć!

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Rozmowy z talibami w Brukseli. Temat to odsyłanie Afgańczyków do ich kraju. Utrudnienia w warszawskim metrze. Ktoś chodził po tunelach. W tej prawdzie też Francja i tropikalne upały.
0: Prawda Antyradia.
10: 9.30. Grzegorz Kornacki. Jak Polak z talibem rozmawialiśmy podobno w Brukseli. Według nieoficjalnych informacji przedstawiciel naszego kraju był na spotkaniu z delegacją talibów, która dostała jednodniową wizę. Rozmawiali z Komisją Europejską i reprezentantami 15 unijnych państw. Wcześniej o nawiązanie kontaktów z nieuznawanym przez Unię Europejską rządem w Afganistanie zwróciło się 26 państw członkowskich. Celem ma być zorganizowanie powrotów Afgańczyków ze wspólnoty do ich kraju, czy to po dobroci, czy przymusowo.
0: Prawda Antyradia.
10: Pies tropiący w tunelach warszawskiego metra razem z policjantami sprawdza, czy pod ziemią nie ma żadnej niespodzianki. To konieczne, bo dziś rano do tuneli kolejki wszedł cudzoziemiec. Mundrowi wyprowadzili go, kiedy sam wyszedł na stację Służew. Pierwsza linia metra kursuje tylko pomiędzy Młocinami a Politechniką. Na pozostałej części trasy trzeba korzystać z zastępczych autobusów. Jedna linia obsługuje cały wyłączony odcinek, druga łączy Wilanowską z Politechniką.
0: Prawda Antyradia.
10: Francja jak MTV. Unplugged. Prawie 70 tysięcy odbiorców. W Brytanii nie ma prądu przez upały. Zepsuł się transformator. Wtorek był najcieplejszym dniem w kraju od rozpoczęcia takich pomiarów. Dziś ostrzeżeń jest jeszcze więcej. Obowiązują w 58 departamentach. To ponad połowa Francji.
0: Prawda Antyradia.
10: Rosną nam kupowane mieszkania w Polsce. W niektórych miastach nawet o kilkadziesiąt metrów kwadratowych. To dlatego, że możemy sobie pozwolić na większy kredyt.
11: Króluje Częstochowa. Rankomat.pl. Jarosław Sadowski.
12: W przypadku par wzrost o 33 metry kwadratowe z 70 do 103 metrów kwadratowych.
11: Skąd ten wzrost powierzchni?
12: wzrost wynagrodzeń i niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych przy w miarę stabilnym poziomie cen mieszkań.
11: To też powody, dla których kredyt na mieszkanie bierzemy chętniej. W marcu padł rekord. Sonar Home, Anton Bubiel.
6: Wnioski złożyło ponad 63 tysiące osób, podczas gdy rok wcześniej było to niespełna 37 tysięcy.
11: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
10: Zwolnij, załóż kask, uważaj. Lekarze już mówią, że z nadejściem lata oddziały chirurgiczne zaczynają wypełniać się pacjentami prosto z hulajnóg. Gorzowski Szpital, Tomasz Grzechnik.
13: Podwa pacjentów to są obrażenia. Złamania, przede wszystkim złamania kończyn górnych, złamania kończyn dolnych, wstrząsienia mózgu, rany, potłuczenia, obrażenia czaszkowo-mózgowe. Bardzo dużo jest takich pacjentów. Kaski konieczne.
10: Kaski dla osób poniżej 16 roku życia od niemal miesiąca są obowiązkowe. Do 32 stopni dziś na termometrach. Najcieplej będzie w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim, ale w Koszalinie 22 stopnie, tak dla ochłody. Wieczorem będzie od 17 stopni właśnie w Koszalinie, przez 19 w Krakowie, 21 we Wrocławiu, do 22 w Warszawie, Poznaniu i w Zielonej Górze.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Ależ dobry dzień dla naszych finansów i dla państwa spokoju, dlatego że ani razu, proszę państwa, dziś nie padło.
2: Podobno. Chyba, że ktoś z was słyszał, to prosimy o cynk na nas samych. Autocynk. desperanus@antyradio.pl. Ale teraz będziemy mówić
1: Chciałem tylko powiedzieć, że umówiliśmy się, że po 5 zeta za każdym razem jak padnie.
2: Zbieramy. Na koniec tygodnia podsumujemy. Unia Europejska. Unia Europejska raport przedstawiła, a w zasadzie Europejska Agencja Środowiska, ranking stanu wód w kąpieliskach. Mój drogi.
1: O, proszę bardzo. Kocham słowo kąpieliska.
2: Cztery kategorie. Doskonała, dobra, dostateczna i słaba. No i niestety nie jest u nas najlepiej.
1: Słucham.
2: Wyobraź sobie, że na tą najwyższą ocenę zasłużyło tylko 64% wód na naszym wybrzeżu. I uwaga, proszę.
1: Czyli te zbiorniki naturalne.
2: Tak. I tutaj wielu z was, drodzy słuchacze, zastanowi się, ale przecież Bałtyk to jest wspólna sprawa. Otóż nie. Wyobraźcie sobie, że Litwa ma 100% wody ze swoim Bałtyku i tam oceniono ją na doskonałą. Więc my mamy problem, Finowie też mają problem i Estończycy ze swoim Bałtykiem mają problem. Poza tym sinice i te bakterie właśnie, które się pojawiają, bakterie E. coli, powodują, co jakiś czas nasze bałtyckie plaże są niestety zamykane.
1: To znaczy, kąpać się czy nie kąpać, Piotr?
2: Zależy od ratownika i flagi. 19 minut do 10.
1: Zdecydowanie pływać złote rybki.
2: You Wreck Me, Tom Petty.
1: It's not true.
2: Szkoda, że go z nami nie ma, bo to był gość.

0: w Antyradiu.
1: My się z wami już żegnamy, ale jutro czwartek i w czwartek będziemy mieć dla was karnet na Openera, gdzie The Cure między innymi i wielu innych artystów, i myślę, że to jest świetna okazja, żeby z nami się pobawić, a potem spędzić weekend w Trójmieście.
2: A ty wiesz, że Bono w ogóle to jest skrót od nazwy dublińskiego sklepu z aparatami słuchowymi, Bonovox?
1: Dobrze, że nie urodził się w Warszawie, byłby żabka.
2: To prawda. Kędzior, Figur i Małgo to są nasze pseudonimy, które znacie dobrze. I powrócą tutaj jutro dla was od godziny 6.30, by umilić wam czas, by wspólnie spędzić rock'n'rollowo poranek, by cieszyć się darami, które będziemy mieli dla was. A przypominam, że jutro dar nie byle jaki. A powiedz, Piotr.
1: Już powiedziałem o tym, że słyszymy się jutro 6.30. Karnet Opener trafi w wasze łapki. Trzymajcie się, pa!
2: Nara!

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
0: jest fresh. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
0: Po reklamie.
3: Jazda na podwójnym gazie. Dziś 5 razy droższa woda na wyczerpaniu, czyli w Polsce gorzej niż w Egipcie. W tej prawdzie też cyberbezpieczeństwo i nasze nieprzygotowanie w tym zakresie.
4: Prawda Antyradia.
3: Dochodzi 10. Grzegorz Kornacki. 5 razy drożej od dziś. Kierowcy, którzy chcą się zapisać na reedukacyjny kurs, muszą teraz zapłacić 2,5 tysiąca złotych. To efekt rozporządzenia, które ma uderzyć po kieszeni osoby przyłapane na jeździe po alkoholu albo po narkotykach. Tacy kierujący muszą przejść 2-dniowe szkolenie, jeżeli chcą odzyskać prawo jazdy. Opłata ma być z jednej strony karą sama w sobie, a z drugiej pokryje w całości koszty przygotowania i przeprowadzenia kursów.
4: Prawda Antyradia.
3: Sucho w kranach zrobiło się w Pilchowicach, niedaleko Gliwic. To nie była awaria wodociągowa, to brak wody, scenariusz znany nam z wakacyjnych krajów. Zawitał i do Polski. Za dużo podlewamy, za dużo wlewamy do basenów, no i mamy suszę.
5: No woda to jest nasze wspólne dobro i Polska naprawdę ma tych zasobów dużo mniej niż Egipt, więc to jest może takie porównanie, które powinno troszeczkę ludziom zobrazować, że to, że my jesteśmy zielonym państwem, nie znaczy, że tej wody mamy dużo.
3: Mówiła prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz. Podlewać czy lać wodę do basenu lepiej wieczorem, wtedy jest chłodniej, a zapotrzebowanie na wodę spada.
4: Prawda Antyradia.
3: Nie po drodze nam z cyberbezpieczeństwem. Dużą wiedzę w tym zakresie deklaruje 15% polskich pracowników.
6: Z wiedzą jest coraz gorzej. Dagma Bezpieczeństwo IT, Marcin Mazur.
7: Tylko 14% pracowników wysoko ocenia swoje kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa. A jeszcze 2 lata temu ta

0: Anna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
2: Życie jak w Madrycie to życie gorące, a teraz jeszcze z pożarem. Zapalił się jeden z wieżowców w mieście. Ogień pojawił się w pomieszczeniu technicznym na 25. piętrze blisko 250-metrowego budynku. Sytuacja jest już opanowana, ale to był już drugi pożar tej wieży w ciągu ostatniego półrocza. Wcześniej zapalił się transformator w piwnicy. I wtedy, i teraz nikomu nic się nie stało. Na zegarach mamy dokładnie 2 minuty po godzinie 10:00. To była Prawda Antyradia. A już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia i nocą. -32 stopnie dziś w Zielonej Górze, 30 w Gorzowie Wielkopolskim, w pozostałych miastach od 22 do 28 stopni. Noc ciepła, ale jeszcze nie z tych tropikalnych, będzie od 12 stopni w Olsztynie oraz w Rzeszowie, przez 14 w Opolu i w Katowicach, do 16 w Zielonej Górze i w Warszawie.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, 10 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Mamy tydzień z Open Air Festiwalem. Na intencję samego festiwalu i bilety, i zaproszenia. Natomiast mamy też karnety na Castle Party. No i do tego wszystkiego dziś w parze z głośników pojawią się Anita Werner i Michał Kołodziejczak. Proszę Państwa, a ja mam do Państwa jeszcze słówko, ponieważ będę miał dwuosobowe zaproszenia na Bloodfest 27 czerwca, Hradec Kralowe. A społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzień przepłyń okrążenie. Cokolwiek nie miałoby to znaczyć. Także dzień UFO, dzień celebracji zmysłów, dzień wróżek, dzień przytulania, to istotne, dzień dominacji kotów na świecie, to wiemy dokładnie. Światowy Dzień Historii także. 24 czerwca 1978 roku we Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski. To były wybrane przeze mnie informacje spośród nadesłanych przez społecznego researchera pana Wojtka. Panie Wojtku, bardzo dziękuję. Jakże oddycham z ulgą, jak już pan powrócił z tej Japonii. A dzisiaj porankowicze rozprawiali nad zawartością wody w wodzie, o ile dobrze słyszałem, nalewając sobie kawy w kuchni. Proszę Państwa, cokolwiek by nie było z wodą, przyda się dziś.

0: Państwa, w publikatorze taki artykuł znalazłem, że 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii. Ja bym to określił powrotem do Unii Europejskiej. 9% przebadanych w tej materii było przeciw. Zatem przewaga niesamowita tych, którzy chcą powrotu. Oglądałem ostatnio materiał o Wielkiej Brytanii, o tym, ileż utrudnień teraz mają Brytyjczycy od na przykład przyjeżdżający do krajów Unii, muszą stać w kolejce, żeby się dostać na terytorium Unii. No i wiele innych problemów też wynikających z tego, że Wielka Brytania już w tej chwili poza Unią może wrócą.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi.
9: Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Era. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
10: Reklama. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
21: Winiary Bookings zaprasza Morrissey. Absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is Like Sunday, Suedehead oraz klasyków The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is a Lie. wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
3: Castorama!
4: Teoria
22: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
22: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
24: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
25: Po reklamie.
26: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang.

0: podcast de Rock App am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
1: Is this some sort of hip music that I don't understand?

Mistrzostwa trwają, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Każde mistrzostwa muszą mieć swoją gwiazdę. U nas w Polsce też była taka pani, która siedziała na trybunach i przykuwała wzrok niejednej osoby. Natomiast w Meksyku furorę robi Mirosława Montemayor. To ceniona w Meksyku prezenterka. No ale i kobieta w zacności wielkiej, która sprawia, że wiele kamer na nią się kieruje. Dobrze, pewnie zostanie kolejną gwiazdą mundialu, czy jak to się nazywa.

0: propos tego Brexitu, który nastał, a może się odwróci, pan Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, napisał: jest w Londynie pusta hala, która nad bramą ma wielki szyld Muzeum Korzyści z Brexitu. Niestety chwilami to bywa koszmarnie bolesne.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Nie każda gwiazda jest spokojna.
4: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
6: Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka?
7: Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami
6: zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 10 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
17: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
18: Po reklamie.
19: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi. Limp Bizkit.

0: Nieprawidłowości w szpitalu południowym do prześwietlenia. Dziś przesłuchanie, ale nieprawidłowości w ochronie zdrowia mamy więcej. Premier ma dane z NIK. W tej prawdzie też dredy, nie pod ochroną.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. Koniec zamiatania sprawy. Dziś przesłuchanie sygnalisty z warszawskiego szpitala południowego. Minister Sprawiedliwości zapowiada, że Emil Jędrzejewski będzie mógł powiedzieć więcej o wadliwym wykonywaniu medycznych procedur czy błędach lekarskich, które kończyły się powikłaniami albo i śmiercią pacjentów. Lekarz relacjonował w mediach też to, że w placówce fałszowana miała być dokumentacja medyczna. Dodał, że jego zgłoszenia w tych sprawach były ignorowane, a potem został zwolniony. Śledczy będą zajmować się sprawą na bieżąco, ale przejrzą też wszystkie wcześniejsze sprawy dotyczące zgonów w szpitalu południowym.
1: Prawda Antyradia.
0: 120 godzin dyżuru non-stop. Tyle miał pracować lekarz rekordzista wykryty w ramach kontroli służby zdrowia przez NIK. Inny medyk według dokumentacji pracował po 17 godzin na dobę, codziennie przez miesiąc. Czas na poważną rozmowę z NFZ-em, mówi Donald Tusk.
2: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny. Jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
0: Mogą one wprowadzić kary za tego typu praktyki.
1: Prawda Antyradia.
0: Ciągle są opóźnienia na kolei w Niemczech. To echa nocnej awarii systemu łączności radiowej, przez którą na jakieś 2 godziny stanęły pociągi w całym kraju. Teraz sytuacja stabilizuje się, ale z turbulencjami.
1: Prawda Antyradia.
0: Ojciec jest coraz starszy i coraz bardziej zaangażowany. Gus przyjrzał się temu, jaki jest

0: nudne rzeczy. Społeczne Towarzystwo Oświatowe Bartosz Tymiński.
1: Ojcowie bardziej angażują się w edukację swoich dzieci. 9 na 10 ojców twierdzi, że regularnie rozmawia z dziećmi o tym, co dzieje się w szkole.
0: Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Ścięcie dreadów nie kwalifikuje się do odszkodowania. To wyrok Sądu Najwyższego USA, po tym jak strażnicy więzienni ścięli osadzonemu zapuszczane od 20 lat włosy, wbrew jego prawom religijnym. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 11. Czas na pełną kulturę, zaraz potem prognoza pogody.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Sea of Thieves może dostać filmową adaptację. Gra w otwartym pirackim świecie dla wielu osób jednocześnie, według Entertainment Weekly, trafiła w ręce reżysera nowego Spidermana. Destiel Daniel Cretton ma wyprodukować film na jej podstawie. Co ciekawe, równocześnie powstaje ponoć aż 12 adaptacji tego typu. To m.in. Minecraft w formie serialu na dokładkę do dwóch filmów, do tego jeszcze Gears of War czy Call of Duty. Atomówki wrócą. Warner Bros. Ponoć chce nakręcić film pełnometrażowy. Bajka, Bójka i Brawurka już w 2002 roku trafiły na wielki ekran, ale świata nie zwojowały. Jakim sposobem to trio miałoby osiągnąć sukces teraz, po latach, jeszcze nie jest jasne. Na razie nie ma żadnych szczegółów co do pomysłu na film. W ostatnim czasie był szykowany serial aktorski, ale pomysł trafił do kosza.
3: Upały dziś jeszcze nieśmiałe, tylko w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Jutro natomiast zaczną rozlewać się po kraju. W czwartek 32 stopnie będą w Zielonej Górze, 31 w Poznaniu i w Katowicach, 30 w Gorzowie Wielkopolskim, we Wrocławiu, Opolu, Krakowie i w Warszawie. W piątek do 33 stopni, w weekend od 30 do 38.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: 12 minut po godzinie 11, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, już 4% globalnych wydatków na współpracę z twórcami internetowymi dotyczy influencerów, ale takich wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Jak się okazuje, takiego awatara byłoby skłonne obserwować co czwarty z nas. To dopiero początek rewolucji. No i właśnie, bądź tu mądry, jeszcze się kto zakocha. Już są takie przypadki, że ktoś w takim awatarze, który wygląda jak wypisz, wymaluj influencer, to będzie okej. Okay. Tylko jak influencer taki wygenerowany zacznie handlować czymś, co jest zakazane, to kogo będą ganiać tak naprawdę? Czy twórcę klona, czy też może AI jako taką? Zobaczymy. Paranoja totalna, powiedziałbym nawet bangaranga.

0: Proszę Państwa, 20 prawie 4 minuty po godzinie 11. Słuchajmy Państwa, Antyradia, pani Karolina napisała: widzę, że podejście do AI mamy bardzo zbliżone. Ja już też uważam, że to jest bangaranga. Słusznie. Powiem szczerze, co mi się nasunęło na myśli, jak powiadałeś o tych klonach. Bieda, że nawet naiwne, zakochane kobiety będą robić na kasę niby facetom, tylko może się zdarzyć, ale mam wrażenie, że was jakoś trudniej omotać. No nie wiem, pani Karolino, ja wiem tylko tyle, że problem to będzie wtedy, kiedy polityków wygenerują sztucznych i wybierzemy na przykład prezydenta, czy premiera, czy jakichkolwiek ludzi do rządu za pomocą AI. Potem się okaże, że wygadana niebywale osoba to wcale nie jest ta osoba, którą spotkamy na ulicy, tylko gdzieś tam w chmurze.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

z niewielką pomocą przyjaciół. Tak sobie wyobrażam takiego polityka, awatara, który będzie chyba największym populistą. Będzie opowiadał dokładnie to, czego ludzie chcą, no bo w końcu to przebada. I taka debata polityczna, awatar prowadząca, dwa awatary sprzeczające się ze sobą. Myślę, że to już niedaleka przyszłość, niezbyt odległa, ale tylko, że taki awatar może zacząć w pewnym momencie kląć na wizji, co nie byłoby wskazane w takiej sytuacji, ale niechaj będzie klnący awatar na wizji. Proszę Państwa, trzymacie się antyradia, jedziemy w kierunku godziny 12. Po 12 rozdawnictwo będzie fajne.

0: śmiać, to się będą co najmniej dwie osoby po godzinie 12. I te dwie osoby, które zdobędą zaproszenia na Bloodfest, albo jak to woli, Bloodfest 27 czerwca, Hradec Kralowe, zajmę się rozdawnictwem. Mam nadzieję, że będzie pocieszny, jak zwykle, w kwestii państwa maili. Ale to dopiero po godzinie 12. Na razie prawda, antyradia i prognoza pogody.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Nie każda gwiazda jest spokojna.
4: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
6: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na openair.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Koniec utrudnień w warszawskim metrze. Cudzoziemiec, który wszedł do tunelu, zatrzymany. Grzanie po nowemu. Rząd w piątek pokaże strategię. Polacy na bakier z cyberbezpieczeństwem. Mało kto zna się na rzeczy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Cudzoziemiec, który wybrał się na spacer tunelem warszawskiego metra, został zatrzymany. Podobnie jak metro, którego pierwsza linia była wyłączona od Politechniki do stacji Kabaty. Teraz kolejka jeździ już normalnie na całej trasie. Policja wyjaśnia sprawę. Na razie wiadomo, że zatrzymany nie jest obywatelem naszego kraju. Psy tropiące sprawdziły, czy nie zostawił jakiejś niespodzianki pod ziemią.
1: Prawda Antyradia.
0: Ludzie biznesu i polityki z całego świata zjeżdżają do Gdańska. Wezmą udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Według Dariusza Szymczycha z tejże izby, ostatni kryzys w relacjach Warszawy i Kijowa to nic, konkrety mają być. Jeden z nich to umowa między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Komisją Europejską dotycząca pomocy polskiego biznesu w odbudowie ukraińskich samorządów.
2: To będzie bardzo ważny projekt, który pomoże tym miastom zbudować lepszą infrastrukturę wodną, ściekową, śmieciową, energetyczną, z wykorzystaniem polskiego know-how, polskiego doświadczenia, polskich technologii.
0: Na konferencji ma się pojawić m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Gdańsku będzie też premier Donald Tusk. Nie będzie Wołodymyra Załęskiego, tylko premier Ukrainy.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowa strategia dla ciepłownictwa zostanie pokazana w piątek. To zapowiedź ministra energii Miłosza Motyki. Chodzi o transformację sektora w kierunku obniżenia emisji dwutlenku węgla. Teoretycznie ma być tak realizowana, żeby nie płacili za to zwykli odbiorcy. Plan ma dotyczyć szerokiego horyzontu czasowego. Będzie obejmować działania aż do 2040 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Mimo, że dużo się o tym mówi, to z cyberbezpieczeństwem nie jest nam po drodze. Dużą wiedzę w zakresie deklaruje tylko 15% polskich pracowników.
3: Z wiedzą jest coraz gorzej. Dagma Bezpieczeństwo IT, Marcin Mazur.
4: Tylko 14% pracowników wysoko ocenia swoje kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa. A jeszcze 2 lata temu takich osób było 24%.
3: Brak wiedzy bardzo często równa się brak działania.
4: 16% pracowników, którzy doświadczyli incydentu cyberbezpieczeństwa, nie zgłosiło tego nikomu w firmie.
3: A to ludzie są coraz częściej.

0: Na termometrach w większości kraju w granicach 24-25 stopni. Najcieplej w Zielonej Górze 27. Tam termometry mają pokazać dziś 31. W innych miejscach raczej poniżej 30. Jutro mniej niż 30, tylko na wybrzeżu. Podobnie w piątek, w sobotę i niedzielę już nawet 34-38 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Tak, tak, 11 minut po godzinie 12. Kolejna i zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który zamierza oddać w ręce państwa dwa dwuosobowe zaproszenia na Bloodfest, albo jak to woli Bloodfest, 27 dzień czerwca, Hradec Kralowe. A, jeszcze jedno bardzo ważne. Ja mówiłem dzisiaj, że w parze z głośników pojawią się goście, ale się nie pojawią, ponieważ przełożyli spotkanie z parą z głośników na inny termin, żeby państwa nie wkręcać. No. Dobrze. Teraz tak. Przygotowują państwo maile pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę łaskawie zainstalować imię i nazwisko, adres mailowy, żebym mógł zrobić kopiuj wklej, i numer telefonu na wszelki wypadek. Przypominam o tym adresie mailowym, to bardzo ważne. A w temacie maila, dobrze. Proszę państwa, zbieranie gadżetów to fajne zajęcie. Ja ostatnio mam zajawkę na projektory filmowe, takie 8 mm, 16 mm, filmy, same projektory, no po prostu dom wariatów. Ciekawe, co państwo takiego zbierają, co może być czasem nawet kuriozalnym pomysłem, ale interesują mnie państwa kolekcje. Najciekawsze państwa maile zostaną uhonorowane takimi dwuosobowymi zaproszeniami na Bloodfest, 27 dzień czerwca, Hradec Kralowe. Czekam na państwa maile i bardzo proszę pamiętać o tym adresie mailowym, żebym mógł zrobić kopiuj wklej. To także imię i nazwisko i numer telefonu na wszelki wypadek. Bardzo proszę.

0: słuchają Państwo Antyradia, to już 24 z potężnym hakiem po 12. Trwa nadal tydzień z Open Air Festiwalem. Naprawdę mocarne zaproszenia mamy dla Państwa. Na tym festiwalu zagrają m.in. The Cure, Florence and the Machine, Nick Cave and the Bad Seeds, no i mnóstwo innych znakomitych kapel. No i też mamy zaproszenia na czeski Bloodfest. Tak, i ja takie zaproszenia dwuosobowe mam dla Państwa w tej chwili w garści. Nadal przyjmuję Państwa maile pod adresem ostry@antyradio.pl. W tych mailach imię i nazwisko, adres mailowy, żebym mógł zrobić kopiuj i wklej, i numer telefonu na wypadek wszelki. Ten koncert, właściwie ta impreza, odbędzie się 27 czerwca. Przypominam, Hradec Kralowe. Ja już dwa maile wybrałem z ciekawymi kolekcjami, ale być może ktoś przebije. Pytam Państwa, co zbieracie, jakie gadżety zbieracie? Mogą być najbardziej odlotowe te pomysły. Kiedyś czytałem o facecie, który zbierał kłębuszki z pępuszka i miał cały słoik. Ale to było już zbyt chore.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
2: Ed Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
12: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Hej, zwrotomocni!
15: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
16: szklana
15: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
17: Zrobią z nas nowe opakowania.
16: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
15: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
19: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
20: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

No i dobrze. Proszę Państwa, dwa dwuosobowe zaproszenia na Bloodfest 27 czerwca Hradec Kralowe. Zadałem Państwu pytanie, jakieś to rzeczy zbieracie bądź kolekcjonujecie. No dobrze, to już teraz mogę powiedzieć, że pani Joanna napisała, kolekcjonuję badania krwi. I to zajęcie bardzo dobrze konweniuje w kwestii nazwy festiwalu. Z kolei pani Elżbieta napisała, ja nieustannie zbieram po ogrodzie rozszarpane pluszaki przez mojego wyżła. Obie panie otrzymują dwuosobowe zaproszenia na ten koncert. Może będzie mocarnie, jak panie tam dojadą. Pewnie będzie. Proszę Państwa, a my przemykamy się w kierunku godziny 13 w tempie strzały wystrzelonej z łuku.

0: Anty Radia Tomek Kasprzyk.
1: Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry.
0: Wiesz co, tak furgonetka taka przejechała pod radiem i na niej było napisane: zostawiam za sobą zielony ślad. I pomyślałem sobie, że tak mógłby powiedzieć gawron postawił na przykład.
1: No tak.
0: Zostawiam po sobie zielony ślad. A co zostawisz naszym słuchaczom dziś w programie?
1: Ja dzisiaj zostawię zaproszenia na Blotfest. Wszyscy mają swoje festiwale, Youngblood też ma swój festiwal, jeżeli chcecie zobaczyć Youngblooda w akcji, ale nie tylko, bo będzie także parę innych zespołów, na przykład Baby Clyro. Tamże to będzie szansa, słuchając Lokomotywy.
0: Powiem ci tak, różnie to wymawiają, o poranku Bloodfest, ja też mówię Bloodfest i Blutfest, no ale to wiesz, no, tak po niemiecku, Blutfest.
1: On Youngblooda biorę, ale być może to Bloodfest.
0: Dobra.
1: Nie byłem, ale zazdroszczę tym, którzy będą.
0: Ja właśnie rozdałem dzisiaj takie dwa dwuosobowe zaproszenia. Tak. Proszę Państwa, jutro też będę miał. Proszę Państwa, Tomek Kasprzyk za chwilę rozpocznie Lokomotywę, a Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, Rodaczki. No i oczywiście Rodacy.
2: Anty Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: ci od sklep Biedronka.
1: Uwaga, super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Trwa przesłuchanie byłego pracownika Szpitala Południowego w sprawie nieprawidłowości w lecznicy. Porozumienie rezydentów wydało oświadczenie w sprawie młodego lekarza milionera. Wakacje zaplanowane. Polacy już wiedzą, co będą robić.
6: Prawda Antyradia.
7: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. Trwa przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To lekarz zwolniony ze Szpitala Południowego po tym, jak zaczął informować o nieprawidłowościach, do których tam dochodziło. Niektóre błędy miały doprowadzić do zgonów pacjentów, jak mówił w rozmowie z Kanałem Zero. Minister Sprawiedliwości przyznał dziś, że od 2023 roku do prokuratury wpłynęło 12 zgłoszeń dotyczących śmierci różnych osób. W 3 sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, 4 zostały umorzone, 5 jest w biegu. Waldemar Żurek zapowiada, że te zamknięte sprawy mają być jeszcze weryfikowane.
6: Prawda Antyradia.
7: Zgony w wyniku zaniedbań i nieprawidłowości w Szpitalu Południowym to kolejny wątek afery związanej z Dawidem Kasprzykiem. Młody lekarz milioner bez specjalizacji pracował na warunkach, które nie odzwierciedlają tych standardowych dla zwykłych lekarzy w trakcie specjalizacji. Tak pisze porozumienie rezydentów w oświadczeniu dla mediów. Jak czytamy, organizacja nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego specjalnie dla Kacprzyka stworzono stanowisko koordynatora SOR-u, skoro nie przewiduje tego ani regulamin, ani rozporządzenie resortu zdrowia.
6: Prawda Antyradia.
7: Chorzów walczy z dewastacjami placów zabaw. Wcześniej wandale zniszczyli ten w Parku Róż. Teraz zdewastowany został nowy plac zabaw w centrum Parku Hutników.
8: Zniszczeń jest sporo. Połamane zostały huśtawki, domki pobazgrane, a niektóre elementy zabawowe po prostu powyrywane. Miasto Katarzyna Chochuł.
9: Te uszkodzenia wskazują, że to nie jest kwestia złego wykonania materiału, tylko jest to kwestia złego użytkowania, czyli w grę wchodzi czynnik ludzki.
8: Mieszkańcy Chorzowa myślą podobnie.
10: Poniekąd było to do przewidzenia, ponieważ jest tutaj wieczorami taki klimat dosyć nieprzyjemny przez osoby pijące alkohol.
11: Słabo, nie? Bo jednak ładnie to zrobili, porządnie i dużo pieniędzy na to wydali, a ludzie no dewastują to wszystko, tak?
8: Naprawa może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Paulina Kozioł, Antyradio.
6: Prawda Antyradia.
7: Wakacje startują już w piątek. 2/3 Polaków wie, jak je spędzi. Ci zaplanowali już wyjazdy. Najwięcej do krajów europejskich i na polskie morze. Prowident Karolina Łuczak.
12: W tym roku ankietowani Polacy preferują krótkie urlopy. 30% respondentów deklaruje, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni. Taki krótki, maksymalnie tygodniowy wypoczynek najczęściej planują osoby w wieku 25-34 lata.
7: Najczęściej planujemy wydać od 2 do 4 tysięcy złotych. Bez opadów i słonecznie w prawie całej Polsce, na termometrach w większości kraju w granicach 25 stopni. Najcieplej w Zielonej Górze 27, tam termometry mają dziś pokazać 31, w innych miejscach raczej poniżej 30. W kolejnych dniach tylko cieplej, w weekend nawet 40 stopni na zachodzie, w poniedziałek taka temperatura.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: oczami wyobraźni już ich widzę na Poland Rock Festiwalu.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Dziwna wiosna, nówka sztuka. Mam nadzieję, że nagranie jest wysoko w zestawieniu listy przebojów Turbotop. I także to nagranie Światła Miasta pojawi się na tegorocznym festiwalu Poland Rock Festival. Przypomnę, Dziwna wiosna na dużej scenie będzie grać. No i też zastanawia mnie, czy utwór zostanie wykonany na Poland Rock Festiwalu w tej samej płytowej wersji, czy być może będzie trochę zmieniona w wersję koncertową. Przekonamy się już niebawem. Tymczasem 11 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, witam w środę 24 czerwca w Lokomotywie w Antyradio. Jak zwykle zapraszając was w wspólną przejażdżkę, która potrwa do godziny 16. A w trakcie naszej wspólnej jazdy słówko o liderze The Killers, bo Blundell Flowers zapowiada nową płytę. No i mówi się, że Blur mają zamiar się reaktywować. Czy to prawda? Trochę dzisiaj wyjaśnię.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ale będę miał także dla was zaproszenia na Bloodfest, który odbędzie się w Hradec Kralowe 27 czerwca. Niebawem.

0: fenomenalny przebój sprzed lat. Koma w Lokomotywie w Antyradio. Chociaż myliłby się ten, kto by pomyślał, że Rogut jednak będzie spadał. Wręcz przeciwnie, koma komo, ale Rogut zapowiedział specjalną trasę koncertową z okazji 30-lecia scenicznej działalności. Rogucki razy 30. Projekt rozłożony na lata. Autorska opowieść z okazji 30 lat na scenie. Już wiadomo, że jeżeli chodzi o ten rok, to będzie Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław, Katowice i Warszawa. Wszystkie koncerty, wydarzenia, spektakle z tym związane oczywiście jesienią. Będzie jeszcze okazja, żeby do tego wracać. Roguc pokazuje kolejne swoje oblicze, a może nawet podsumowuje. Kto wie, pożyjemy, zobaczymy.
1: Joshua, homie from Queens the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

wróciły wspomnienia, kiedy... No i w dzień i w nocy słuchałem tego nagrania. Eddie Brickell, What I Am. Przepiękne nagranie sprzed lat. Ciekawe, co obecnie u niej słychać. I było Paula Simona, bo to małżonka Paula Simona. Przypomnę. Tymczasem, przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, warto zatrzymać się przy roku 47, bo tego dnia, 24 czerwca, urodził się perkusista Fleetwood Mac. Mick Fleetwood, szczególnie popularnej grupy na przełomie lat 70. i 80., dzięki takim nagraniom jak Dreams chociażby, piosence, której za chwilę posłuchamy na antenie Antyradia. Fragment płyty Rumors. Cały czas ten utwór i ta płyta jest na szczycie, jeżeli chodzi o listy sprzedaży utworów i albumów wszechczasów. Fleetwood Mac odnosili sukcesy, ale Mick Fleetwood także odnosił sukcesy jako solowy wykonawca i także pisał książki. Grał też w filmach fabularnych. Dziś kończy 79 lat.

0: zamknięcie pierwszej części dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio, bo nieuchronnie zbliża się 14. Za kilka chwil prawda Antyradia, czyli o rzeczach najważniejszych będzie, a po 14 będę miał dla was podwójne wyjściówki na Bluesfest. Festiwal, który odbędzie się w Hradec Králové, na którym zaprezentują się m.in. Biffy Clyro, Palais Royal, Primal Scream czy Jungblut. To wszystko 27 czerwca.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
3: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
7: Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
19: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow!
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Gastorama.
24: Teoria
25: i praktyka.
24: W teorii miał być nowy grill,
25: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Van Halen, Florence and the Machine, Creed, Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Komenda policji w Iławie wraca do pracy po incydencie z tajemniczą paczką. Fabryka narkotyków zlikwidowana w Śląskiem. Jedna osoba i pół tony chemikaliów w rękach służb. Zakrzówek wraca. Kąpielisko zostanie otwarte w weekend.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Skażenia biologicznego i radiologicznego nie stwierdzono. Komenda policji w Iławie wróciła do normalnej pracy po tym, jak jeden z policjantów został poparzony tajemniczą zawartością paczki przyniesionej przez zaniepokojoną kobietę. Ranny mundurowy wyszedł już ze szpitala. Wciąż jednak nie wiadomo, co dokładnie było w przesyłce. Trwają poszukiwania nadawcy.
1: Prawda Antyradia.
0: Fabryka narkotyków zlikwidowana w Śląskiem. Straż Graniczna wpadła z wizytą na jedną z posesji w powiecie lublinieckim. Zatrzymany został 35-letni Polak. Na miejscu było też około 400 litrów chemikaliów do produkcji środków odurzających. Do tego amunicja i broń. Mężczyźnie grozi nawet 20-letnia odsiadka.
1: Prawda Antyradia.
0: Niebezpieczeństwo nadciąga. Podczas fali upałów seniorzy powinni sobie odpuścić aktywność fizyczną, szczególnie jeśli na co dzień są z nią na bakier, mówi kardiolog Andrzej Głowniak.
2: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
0: Upały mają się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia.
1: Prawda Antyradia.
0: Przynajmniej będzie można się schłodzić w Zakrzówku. Krakowskie kąpielisko zamknięte na początku miesiąca zostanie otwarte w weekend. Powodem całego zamieszania jest tajemnicza zawiesina, która pojawiła się w wodzie. Sanepid to sprawdził i okazało się, że to naturalny biologiczny osad, dokładniej wodne mikroorganizmy orzęski.
1: Prawda Antyradia.
0: Osoba, która się topi, nie macha rękami i nie krzyczy. Śląscy ratownicy wodni wraz z rozpoczęciem sezonu kąpielowego podpowiadają, jak rozpoznać, że ktoś potrzebuje pomocy.
3: Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Obserwując, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Włosy na oczach, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne.
0: Mówił szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. W Śląskiem kilkuset ratowników wodnych zaczyna teraz intensywny sezon.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Bez opadów i słonecznie w prawie całej Polsce, na termometrach w większości kraju w granicach 25-26 stopni, na zachodzie w okolicach 30, tam temperatura może wzrosnąć do 31, w innych miejscach raczej poniżej 30. W kolejnych dniach tylko cieplej, w weekend nawet 40 stopni na zachodzie. W poniedziałek taka temperatura na wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl

0: bardzo. Nawet i ze sprawek gitarowych można zrobić utwór. Warunek musi być spełniony jeden.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Nie można być normalnym, tak jak pan biały, Jack White. Nowka sztuka, Dollar Bill. Mam nadzieję, że będzie wysoko w zestawieniu listy przebojów Turbotom. 10 minut po 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w środę 24 czerwca. W tygodniu, w którym mamy dla was... karnety na Open Air Festival, na którym wystąpi The Cure, Florence and the Machine czy Nick Cave and the Bad Seeds. Mamy także zaproszenia na Bullfest. Mamy też parę fajnych koncertów jak Steel Panther czy Breaking Benjamin, a także mamy Bartka Synowca, który osobiście zaprosi was na coś specjalnego. Cześć Bartku.
2: Cześć, mówiłeś o tym, że nie można być normalnym, więc oto jestem.
0: To my,
2: przyszedłem.
0: To my, tak jest.
2: Tak jest, inaczej byśmy nie byli w Antyradiu.
0: Absolutnie.
2: Dzisiaj wieczorem w barze Beer and Bones w Warszawie bardzo fajne spotkanie dla fanów Metaliki, bo w najbliższy piątek ukazuje się reedycja Reload, czyli
0: wow.
2: Tak, następczyni Load z lat 90. Kultowy album Metaliki z 97. To ten, na którym znajdziemy takie kawałki jak Fuel czy The Memory Remains, ale ci, którzy przyjdą dzisiaj o godzinie 19 do baru Beer and Bones w Warszawie, w centrum Warszawy, będą mogli usłyszeć ten materiał przedpremierowo, po nowym zmiksowaniu, po nowym zmasterowaniu, nie tylko go usłyszeć, ale także będą rozmaite konkursy z nagrodami, w których tę płytę będzie można wygrać na własność oraz inne niespodzianki także od Antyradia. Słyszałem, że będą do wygrania nawet leżaki Metaliki. Rozumiesz
0: proszę
2: to?
0: Proszę bardzo, proszę bardzo.
2: Lato się zaczęło i wystawić sobie taki leżak gdzieś na plaży czy na ogródek z logiem Metaliki, to by było coś.
0: Ciekawe, jak to będzie wystawić w klubie. Choć, jak pamiętam, mieliśmy kiedyś jedną antyradiową imprezę w tym klubie i tam niezbyt wiele miejsca, natomiast to jest jeden z tych nielicznych klubów w Warszawie, w których można grać naprawdę głośno.
2: Tak, i będzie grane głośno, bo poza odsłuchem przedpremierowym Reload wystąpi też zespół Snakebite. To jest kapela, która pojawiała się już na jakiś before party przed koncertami Metaliki, na przykład przed ostatnim koncertem w Chorzowie. No i to są panowie, którzy między innymi grają covery Metaliki na Puzonie.
0: Proszę, czyli Armin.
2: Oczywiście z gitarami i z perkusją, ale dodatkowo jeszcze Puzon.
0: No dobra, to w takim razie może ja wpadnę ze swoimi skrzypcami, żeby zagrać coś Metaliki.
2: Tak.
0: Puzon, skrzypce, trajnik, czajnik i cichospłuk i zagramy.
2: Give me fuel, give me fire i skrzypce wchodzą.
0: Otóż to, kiedy impreza?
2: O 19 dzisiaj ta impreza w Beer and Bones w Warszawie i uwaga, pierwsze 100 osób, które się pojawi, dostanie jeszcze plakat Metaliki.
0: Trzeba namawiać? No to co? Do zobaczenia.
2: Dzięki, do zobaczenia. Bartek.

0: Kosowska i Ledwie wczoraj. Parafrazując tytuł, ledwie wczoraj Palais Royal wystąpili w Polsce, a już za 3 dni wystąpią w Hradec Kralowy na Bultfeście. Obok Palais Royal także Primal Scream, m.in. Biffy Clyro i Youngblood. Dlaczego to wy powinniście tam pojechać? Co jest takiego w tym festiwalu Bultfest, że warto być w Hradec Kralowy? Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. Napiszcie, co jest takiego wyjątkowego w tym festiwalu, a ja was nagrodzę zaproszeniami. Czekam.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 9 czerwca do 1 lipca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Kurczaczy. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Green Day w Rokomotywie w Antyradio na 20 minut przed 15. Jeszcze hyc na chwilę do muzycznej karty kalendarza, bo dzisiaj mijają 57 lat mija od momentu, kiedy w Londynie zespół Led Zeppelin nagrał kilka kompozycji dla radia BBC. Tego dnia zarejestrowane utwory jak Traveling Riverside Blues, Communication Breakdown, czy chociażby Whole Lotta Love. Wszystkie efekty tej sesji zostały wyemitowane przez BBC 5 dni później. A efekt, jeden z nich, jeden z wielu oczywiście, fruwa na antenie Antyradia od jakiegoś czasu. Przypomnijmy sobie, Whole Lotta Love, Led Zeppelin.

0: ACDC zamykają drugą część dzisiejszej Lokomotywy w Antyradiu. W trzeciej na drodze podwójnymi wejściówkami na Bluetfest w Hradec Kralowe, festiwal, który odbędzie się za 3 dni. Przypomnę, napiszcie mi, co jest takiego wyjątkowego w tym festiwalu Bluetfest, że właśnie wy chcielibyście tam być. Zagrają tam m.in. Primal Scream, Biffy Clyro czy Youngblood. Czekam. kasprol@antyradio.pl.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energy w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devils, Pięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Dokładne wyjaśnienie afery w Szpitalu Południowym, zapowiada premier. Dziesiątki tysięcy karabinków GROT powstaną w Radomiu. Jest umowa. Autobusy wycieczkowe pod nadzorem. Rusza sezon wzmożonych kontroli.
0: Prawda Antyradia.
11: Dochodzi 15. Mieszko Drescher. Zapraszam. Będziemy wyjaśniali każdy element w sprawie Szpitala Południowego, zapowiada premier. Zaznacza jednocześnie, że nie będzie oceniał wiarygodności wypowiedzi medialnych. W ten sposób odnosi się do nowych wątków w aferze z młodym lekarzem milionerem w roli głównej. W Kanale Zero wypowiedział się były pracownik wspomnianej lecznicy i stwierdził, że SOR, którego koordynatorem był młodzieniec, działał wadliwie. W wyniku błędów lekarskich miało dochodzić do śmiertelnych w skutkach powikłań.
0: Prawda Antyradia.
11: Prawie 50 tysięcy karabinków GROT dla polskiej armii wyprodukuje fabryka Łucznik z Radomia. Umowa między fabryką a Agencją Uzbrojenia została właśnie podpisana. Kontrakt opiewa na 600 milionów złotych. Dostawy będą realizowane w tym i w przyszłym roku.
0: Prawda Antyradia.
11: Autobusy wycieczkowe pod specjalnym nadzorem, także policji. Mundurowi z Olsztyna mają stały punkt kontroli. Czekają tam codziennie rano, mówi Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji.
12: W trakcie takiej kontroli funkcjonariusze dokładnie sprawdzą stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowcy, stan jego trzeźwości oraz posiadane przez niego uprawnienia. Każdy kierujący autokarem otrzyma pisemne potwierdzenie o tym, że on i jego pojazd zostali poddani kontroli.
11: Punkt kontroli jest przy Leonarda w okolicach holsztyńskiego stadionu.
0: Prawda Antyradia.
11: W czasie zakupów może ponieść. Prawie 1/3 biorących udział w badaniu Santander Consumer Banku przyznała, że przekroczyła budżet zaplanowany na wydatki związane z hobby.
13: Polak w drodze na zakupy obiecuje sobie rozsądek. Prowident Karolina Łuczak.
14: Aż 36% badanych ograniczyło impulsywne zakupy.
13: A później dopada promocja. Santander Consumer Bank, Magdalena Zlot.
15: Żeby nie przegapić okazji, co czwarty Polak sięgnął w ostatnim roku po kredyt lub zakup na raty.
13: Do przekroczenia budżetu skłaniają nas inni.
15: 70% badanych twierdzi, że nie patrzy na wybory innych. Jednak gdy znajomi lub influencerzy kupują droższy sprzęt, ponad 1/5 z nas chętniej sięga po podobne produkty z wyższej półki.
13: Joanna Obuchowska, Antyradio.
11: 15:02 to była Prawda Antyradia.
16: Pełna kultura, zapraszam. Film, którego próbował zakazać Watykan, wraca na wielki ekran. Diabły będą mieć ponowną premierę 16 października w amerykańskich kinach. Film w oryginale debiutował w latach 70. Teraz został odrestaurowany, a do sieci trafił zwiastun. Produkcja pokazuje Kościół katolicki jako skorumpowaną, manipulującą wiernymi instytucję i, co ciekawe, inspiracją były autentyczne wydarzenia z XVII wieku z Francji. Rzekome opętania sióstr urszulanek. Nowy film szykuje Jesse Eisenberg. Dla odmiany po prawdziwym bólu to będzie komedia pod tytułem Debiut. Historia będzie skupiona wokół amatorskiego teatru i opowie historię gospodyni domowej, która trafia do musicalu lokalnej produkcji. Sam film musicalem jednak nie będzie. Ma trafić do kin na początku grudnia, a wcześniej, jesienią, zostanie pokazany na festiwalach filmowych.
17: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
11: Na termometrach od 20 stopni w Pomorskiej Ustce do 29 w Lubuskich Słubicach. W większości kraju w okolicach 26 stopni. W kolejnych dniach bez opadów i burz, tylko goręcej. Apogeum fali upału w niedzielę i poniedziałek. Najpierw 40 stopni na zachodzie, potem na wschodzie. We wtorek mogą przyjść burze i ochłodzenie.
17: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
18: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Rokomotywa w Antyradiu.
1: Exit World i oczywiście Marilyn Manson. Nówka sztuka na antenie Antyradia. Fajny utwór i dobrze się tego słucha. W oczekiwaniu oczywiście na kolejny przejazd Marilyna Mansona. Być może Exit World także pojawi się na koncercie. Dobrze by było, bo brzmi ten utwór fantastycznie. A propos powrotów, albo nawet nowych rzeczy. Brandon Flowers, lider The Killers. Mówiłem wam o tym dzisiaj na początku naszego spotkania. Zapowiedział swój solowy album. Płyta podobno była nagrywana w Nashville i jak twierdzą wtajemniczeni, artysta do współpracy zaprosił znanych producentów, a także naprawdę cenionych muzyków związanych z amerykańską sceną country i folk. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż to ma być podobno osobiste takie solowe wydawnictwo, w którym Brandon Flowers wraca do wspomnień z dzieciństwa i podróży samochodem z ojcem, podczas których słuchał właśnie muzyki z tej stylistyki, między innymi Johnny'ego Cash'a. Płyta będzie zatytułowana Thrasher i ukaże się 21 sierpnia. Mam nadzieję, że jakiś pierwszy singiel z tego wkrótce zobaczy światło dzienne i błyskawicznie będziemy mogli wam go zaprezentować.
0: Rokomotywa w Antyradiu.
1: Teraz natomiast zagramy sobie po królewsku. A jak Queen i David Bowie, Under Pressure, 13 minut po godzinie 15, a za moment będę nagradzał. Sprawdzę, czy państwo byli aktywni, jeżeli chodzi o skrzynkę mojego listonosza, kasprul@antyradio.pl. Przejrzę pocztę i nagrodzę niektórych z was, którzy pojadą do Hradec Králové na Bullfest.

0: John Lee z Good Charlotte w Rokomotywie Wanty Radio. No i co my tu mamy? Karolina napisała: Biffy Clyro to moje zeszłoroczne odkrycie roku. Muszę przyznać, że spędziłam prawie całe lato w ich towarzystwie z głośnika. Jak usłyszałam, że mają być u naszych sąsiadów, to aż serce mocniej zabiło. Żyjesz, jesteś, słyszysz. To możesz poinformować osobą sercu bliską lub też dalszą, żeby planował albo planowała 27 czerwca. Szykujcie się do Hradec Kralowe. Kto jeszcze tutaj widzę? O, Miłosz. Bultfest, jak sama nazwa sugeruje, ma być tak, aby krew się w żyłach zagotowała za niewielkie pieniądze. Taki był główny cel zorganizowania tego festiwalu przez Jungbluth. Podobno pierwsza edycja kosztowała tylko 50 funtów. Mam nadzieję, że podtrzymają ten trend. To będzie już trzecia edycja i chyba pierwsza w Czechach. Podoba mi się pomysł, że festiwal wśród wszechogarniającej komerchy ma charakter fanowski i być może kiedyś zawita do Polski. Fajnie, ale z Katowic ja i tak mam blisko. Nigdy na niej nie byłem, ale od dawna jestem pod wrażeniem orkiestry Jungbluth. Ty też? Idealnie. Kapela nawiązuje swoim graniem do lat minionych. No i podoba mi się line-up tegoroczny. Primal Scream, bogowie psychodelicznego grania, a zatem z Glasgow od razu przypomina mi się film Trainspotting. Biffy Clyro, jasne, również ze Skocji. No i jeszcze przypomnę m.in. Palais Royal, Jungbluth i wielu, wielu innych. Miłosz, a zatem Miłosz i kto to był? I Karolina. Szykujcie się, bo podwójne wejściówki są wasze. Podglądajcie skrzynki mailowe, bo niebawem powinniście dostać od nas coś znacznie większego i cenniejszego. Gratuluję!
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson also in Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio.
6: Sponsorem programu były Militaria.pl.

0: Reklama.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: To jest Rock News w Antyradio.
10: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowe koncerty do wpisania w kalendarzu Manowar przyjadą do Polski i mają w swoich planach niespodziewany raczej rozmach. Zespół zapowiedział dwa halowe występy w naszym kraju. Pierwszy będzie 26 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Manowar zagra tu cały album Kings of Metal. Dzień później w krakowskiej Tauron Arenie grupa zaprezentuje w całości krążek Fighting the World. Bilety na oba te wydarzenia są już dostępne. Od jutra dostępne będą z kolei bilety na 4 koncerty The Rasmus. Zespół zagra 31 stycznia w gdańskim B90, 2 lutego w B17 w Poznaniu, dzień później w Centrum Koncertowym A2 we Wrocławiu i 4 lutego w krakowskim klubie Studio. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
8: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Run to the Hills. Mogliby Irony wpaść do naszego kraju. Oj, mogliby. Państwo się dopominają Openera. Spokojnie, spokojnie. Proszę słuchać uważnie Antyradia, bo karnety na Openera także mamy. Mamy też zaproszenia na Castle Party w Wolkowie. Mamy też zaproszenia na Steel Panther. No, sporo tego dzieje się, więc bądźcie blisko Antyradia. Wszystko popłynie w waszą stronę. Ale jeszcze jedna ważna data. Rocznica w zasadzie. 15 lat temu to było. The White Stripes zdobyli pierwsze miejsce listy albumów w Wielkiej Brytanii krążkiem Icky Tam. Był to... Dobrze liczę? Szósty. Albo siódmy? Nie, szósty. I ostatni album grupy. W następnym roku płyta zdobyła nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album alternatywny. Icky Tam. No i fragment tego krążka właśnie teraz w Rokomotywie w Antyradio. You don't know what I'm loving.

0: Mana! Prawie na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania, ale prawie robi różnicę. Jeszcze dawno nikogo nie widziałem w różu w Antyradiu.
1: No dzięki Tomek, fajnie
2: dobrze
1: wyglądam.
2: Dobrze ci Tomek w tym różu.
1: Dzięki,
2: dobrze
1: naprawdę,
2: ci,
1: miło,
2: naprawdę. Prawdziwy mężczyzna różu się nie wstydzi.
1: Oczywiście, że tak. Kłaniamy się nisko. Elvis Presley miał różowego Cadillaca. Nie, to Sandra tak wygląda
0: ale
1: ładnie.
0: Po prostu, kurczę, różowa piżamka. Oj, oj.
2: Bo ja się tak dobrze tutaj czuję, sobie jak w łóżeczku. Miękutkim. A dzisiaj zjemy obiad w Chinach, a potem umyjemy razem ząbki.
1: No i będzie ksiądz złapany za jazdę pod wpływem, który tłumaczy, że śpieszył się, żeby spałaszować ćwierć futrzaka z serem.
0: No i weź tu mądralo i nie zostań z nimi, no.
1: No.
0: A ja znikam. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki, ale będę na nas słuchał,
1: żeby silną psychikę.
0: Będę podsłuchiwał. Wracam jutro po 13. Trzymajcie się. Bye, bye.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
15: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Już po przesłuchaniu lekarza, który nagłaśniał nieprawidłowości w szpitalu południowym, metro znów nie jeździ. Zostało zamknięte na wniosek warszawskiej policji. Gospodarka ma się dobrze. Są nowe dane z NBP.
0: Prawda Antyradia.
16: Minęła 16. Mieszko Drescher. Zapraszam. Wiem, ale nie powiem. Mniej więcej tak wyglądało przesłuchanie w charakterze świadka Emila Jędrzejewskiego. Były pracownik szpitala południowego nie chciał bez pełnomocnika przedstawić śledczym dowodów na poparcie tez o śmiertelnych w skutkach nieprawidłowościach na SOR-ze we wspomnianej lecznicy. Mówił o tym wczoraj wieczorem w Kanale Zero. Sprawę trzeba dokładnie wyjaśnić, komentuje Donald Tusk.
17: Nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym.
16: Premier zobowiązał ministra sprawiedliwości do osobistej pieczy nad wyjaśnieniem afery w szpitalu południowym.
0: Prawda Antyradia.
16: Metro znów nie jeździ. ponownie zostało zamknięte 10 stacji od Politechniki do Kabat z prawie tego samego powodu co rano. Po spacerze cudzoziemca podziemnymi tunelami policja zawnioskowała o ich zamknięcie. Na razie nie wiadomo, czy coś tam znaleziono.
0: Prawda antyradia.
16: Gospodarka ma się dobrze. Średnioroczny wzrost PKB ma wynieść około 3,5%. Inflacja 3%. Takie są wyniki ankiety makroekonomicznej NBP przeprowadzonej wśród ekspertów. W kolejnych latach inflacja będzie spadać, tak jak i tempo wzrostu gospodarczego. Z obecnych 3,5% w 2028 roku ma się zrobić 2,8%.
0: Prawda antyradia.
16: Wakacyjne plany ma niespełna 2/3 Polaków. 15% jeszcze nie wie, czy i gdzie pojedzie, a 1/5 planuje odpoczynek w domu.
2: Wakacje planujemy raczej krótkie. Prowident Karolina Łuczek.
18: 30% respondentów deklaruje, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni.
2: Gdzie spędzimy ten tydzień? Rankomat.pl Grzegorz Dymczyszak.
19: 45% planuje zwiedzanie miast i atrakcji turystycznych, 36% plażowanie, co czwarte badane wycieczki rowerowe, a 21% chodzenie po górach.
2: Polacy nie przewidują szastania pieniędzmi.
18: Najczęściej wskazywana odpowiedź mówi o tym, że będzie to kwota między 2 a 4 tysiące. Co siódmy zakłada budżet w granicach między 4 a 6 tysięcy.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
16: 2:30.
20: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Na termometrach od 20 stopni w pomorskiej Ustce do prawie 30 w lubuskich Słubicach, w większości kraju w okolicach 26 stopni. W kolejnych dniach bez opadów i burz, tylko goręcej, a pugę fali upału w niedzielę i poniedziałek. Najpierw 40 stopni na zachodzie, a potem na wschodzie. We wtorek mogą przyjść burze i ochłodzenie.
20: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
21: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
22: Popołudnie czas zacząć. Tomasz Ambroż-Obertyn
23: i Sandra Hajduk-Popińska. Za oknem upał, a my dorzucamy do pieca i para bucha, ale taka przyjemna, chłodna jak z komory kriogenicznej. Teraz co się śmiejesz? Red i Ordinary World, 3 minuty po godzinie 16. Cześć!

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Brzmi trochę jak postać z jakiejś kreskówki złowroga, a to Greta Van Fleet i fantastyczny kawałek Play Your Games. A my gramy z wami w te gierki. Oficjalnie się witamy. Sandra Hajduk-Popińska.
2: Tomasz Ambroży-Obertyn. Dzień dobry. Kto ma dzisiaj nieco gorszy humorek? Ręka do góry. Skaczemy jak kangury. Ja dzisiaj trochę mam, ale mam nadzieję, że mi się poprawi, Tomek, prawda?
1: Na pewno ci się poprawi, zwłaszcza, że dzisiaj pojawi się i Sandro Coelho, mój ukochany domorosły filozof.
2: Wybierzemy się też na bardzo drogi obiad do Chin.
1: Sprawdzimy, czy w miejskiej dżungli Warszawy, na przykład na Brudlinie, zabraknie małpek?
2: Oraz nauczymy się myć ząbki, tak, tak.
1: O, proszę bardzo. Sprawdzimy również, czy młodzi Brytyjczycy mają w głowach pudding z Cina Derek.
2: A, no i najważniejsze, mamy wejściówki na Openera.
1: Tak.
2: I nie zawahamy się ich użyć.
1: Absolutnie, to nie są tanie rzeczy, także będziemy je rozdawać dzisiaj w programie i już niedługo dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby po takie wejściówki sięgnąć. Bardzo uważnie słuchajcie również, nasłuchujcie również mądrości Sandro Coelho, ponieważ ona może pojawić się w dowolnym momencie na antenie.
2: A teraz zatańczmy, Tomek, w rytm miłości.
1: O, dobra, no to idę do ciebie.

0: Słowa tej piosenki są tak proste i piękne, no ale to tylko John Lennon potrafił zamienić Well Well tu du du du tu w taką cudowną pieśń. A zresztą, jakie mogą być inne słowa piękne niż te o miłości?
1: Słuchajcie, i te o kobiecie.
0: Tak, no to prawda, wszystko się zgadza. Para z głośników wciąż bucha, już za chwilę powiemy wam między innymi, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na openera.
1: Ty się zastanawiasz, Tomek, co ja teraz, sorry, mi oko mi zaczęło skakać, wiesz, i je masuję, dlatego tak dziwnie wyglądam. Ale ja już jestem gotowa do pracy. Mówiłam, że mam ciężki dzień. Dobrze. Drodzy, przenosimy się do Ameryki, bo tam jak zwykle nowe odkrycia, nowe wynalazki. Amerykański gwiazdor baseballu Bryce Harper zaskoczył internautów, pokazując swoją codzienną rutynę higieniczną. O. Zamiast nakładać, uważajcie, pastę na szczoteczkę, wyciska ją prosto na język, aha, a dopiero potem zaczyna myć zęby.
0: Film błyskawicznie stał się wiralem, a dentyści i internauci rozpoczęli gorącą debatę o prawidłowym szczotkowaniu.
1: No cóż, to nie jest pierwszy raz, Tomku, w historii amerykańskiego sportu, kiedy akcja na boisku cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż akcja w łazience.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Nie każda gwiazda jest spokojna.
2: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
14: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.
17: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring. Dire Straits.

0: Vias de Rocav, am de radio. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Jeżeli Metallica gra ci w sercu, kieruj się do centrum Warszawy. Za 2,5 godziny w Beer & Bones zaczynamy przedpremierowy odsłuch reedycji płyty Reload. Do tego będzie koncert zespołu Snakebite, będą konkursy, darmowe plakaty i gwiazdorska obsada, bo całość poprowadzi Bartek Synowiec. A propos przedpremierowych odsłuchów w Beer & Bones, pojutrze odsłuch płyty Moonspell Far From God razem z wokalistą zespołu. W programie nie tylko spotkanie z Fernando Ribeiro, ale też jego DJ set czy oficjalny merch. Drowning Pool dziś na koncercie w Bielsku-Białej. Klub Rude Boy otworzy swoje drzwi za 2 godziny. Bilety jeszcze są dostępne. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Living Proof od Bon Jovi, a my jako para z głośników jesteśmy żywym dowodem na to, że AI żadne nas w najbliższym czasie nie zastąpią. O nie, nie, nie.
2: Absolutnie. Kochani, dzisiaj mamy dla was podwójny karnet na Open Air Festival w Gdyni. Mm-hmm. No i dzisiaj jest też Światowy Dzień UFO.
1: I my to pożeniliśmy ze sobą. Mamy dla was zadanie konkursowe. Jak zachęcilibyście kosmitów, żeby raz dla odmiany wylądowali Polsce, a nie w USA.
2: No właśnie, bo dlaczego ciągle jakiś Texas, skoro mamy na przykład Radom, nazywany też Teksasem Północy, bo północy człowiek taki ufolog szuka go na mapie. Nieważne, piszcie.
1: 321-321-600 albo paramałpa.antyradio.pl. Jak zachęcilibyście kosmitów, żeby wylądowali w Polsce?
2: Dla odmiany. Bilety na Open Air czekają. 20 minut do godziny 17. Już za chwilę. Między innymi T-Rex, Get It On. No i dzisiaj jeszcze na pewno pojawi się Sandro Coelho i jego Złota Myśl. A kiedy się pojawi?
1: A, to wam nie powiemy. To by było za prosto. Musicie słuchać parę zgłosinków do godziny 20. A tymczasem odsyłamy was w ramiona, szeroko otwarte ramiona zespołu Creed.
2: Pięknie to powiedziałaś. Dzięki.

0: Get it on, bang it, gong od T-Rex. To jest mój ulubiony tytuł w historii muzyki rockowej.
1: Ja nie wiedziałem w ogóle, że on ma taki podtytuł. Bang it, gong.
0: Uderz w gonka, nożyce się odezwał.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: To nie był jeszcze Sandro Coelho na dzisiaj. Kochani, mamy konkurs. Rozdajemy bilety na Open Air Festival, a dzisiaj jest Światowy Dzień UFO.
0: Tak, i z tej okazji pytamy was, jak zachęcić kosmitów, żeby dla odmiany wylądowali w Polsce, a nie w Stanach za każdym razem.
1: I dzwońcie 321-321-600 albo piszcie paramaupa@antyradio.pl.
2: Hejka, kosmici koniecznie powinni spróbować gofra nad morzem, ale nie wiem, czy ich stać.
1: Odpowiedź jest prosta, nie. Papa panią usłyszę, już jedzie FBI, sądząc po syrenie. Żartuję oczywiście. 321-321-600. Halo, dzień dobry, cześć.
3: Cześć, siemka, Paweł z tej strony. No, ja napisałbym zasadniczo tym wszystkim ufolutkom, że był taki Mikołaj, co wstrzymał słońce przy ziemię, że Polski go wydało plemię. Także plemię zaprasza zasadniczo tych ufolutków do odwiedzin. Niech zobaczą.
1: Takie polskie prawdziwie. Niech zobaczą.
0: A co?
1: Bardzo mnie się
0: czym
1: to
0: polska
1: podoba.
0: Ziemia stoi?
1: Dokładnie. 321-321-600 albo paramaupa@antyradio.pl. Bilety na Open Air czekają. A już za chwilę, między innymi piosenka ironiczna, żartobliwa Pretty Fly for a White Guy. No a wcześniej jeszcze będzie Prawda Antyradia. Sprawdzimy, co też ciekawego dzieje się w kraju i na świecie i kiedy wylądują u nas kosmici.
4: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
5: Hey, what's up, it's Shannon.
6: And this is Sully from Godsmack.
7: Hey, this is Rob.
8: This is James from Metallica.
9: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
10: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Era. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
7: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Były ordynator Szpitala Południowego przesłuchany, ale nieskutecznie. Resort zdrowia będzie wyjaśniał aferę na własną rękę. Zlecił kontrolę. Coraz więcej szczegółów na temat incydentu w warszawskim metrze.
3: Prawda Antyradia.
4: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Niewiele wniosło przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany jako świadek po wczorajszej rozmowie z Kanałem Zero. O ile wtedy był rozmowny, tak w prokuraturze milczał. Przekazał jednak śledczym notatkę z dwoma nazwiskami osób, które miały zostać pokrzywdzone w szpitalu. W sprawie jednej z nich toczy się już śledztwo, mówi rzecznik prokuratury Piotr Skiba.
5: Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie.
4: Dawida Kacprzyka, głównego bohatera afery, wtedy nie było w pracy, mówi pełnomocnik młodego lekarza Jacek Dibuła.
6: Wtedy mój klient w ogóle nie wykonywał czynności lekarza dyżurnego.
4: Prokuratura wezwała byłego ordynatora na jeszcze jedno przesłuchanie, na które ma przyjść już z pełnomocnikiem. Termin przesłuchania wyznaczono na poniedziałek.
3: Prawda Antyradia.
4: Resort zdrowia będzie wyjaśniał aferę na własną rękę. Ministerstwo zleciło pilną kontrolę SOR-ów w szpitalach południowym i brudnowskim w Warszawie. Inspektorzy zbadają procedury po doniesieniach o możliwych błędach lekarskich i zgonach pacjentów. To reakcja właśnie na wywiad byłego ordynatora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero, który wskazywał tu na sposób funkcjonowania SOR-u. Z tego samego powodu prokuratura wezwała dziś doktora na przesłuchanie w charakterze świadka.
3: Prawda Antyradia.
4: To 22-letni obywatel Francji. Kręcił się w metrze tam, gdzie nie powinien. Został zatrzymany przez warszawską policję. Mężczyzna nie chciał powiedzieć mundurowym, czego szukał w podziemnych tunelach i dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do sprzętu. Pierwsza linia podziemnej kolejki była rano w połowie nieczynna. Po południu też została zamknięta. Od około pół godziny znów jeździ normalnie.
3: Prawda Antyradia.
4: Na hobby wydajemy raczej lekką ręką. Prawie 1/3 Polaków popłynęła z wydatkami. Najczęściej założony limit przekraczają ludzie po 40. Santander Consumer Bank, Magdalena Zlot.
7: 70% badanych twierdzi, że nie patrzy na wybory innych. Jednak gdy znajomi lub influencerzy kupują droższy sprzęt, ponad 1/5 z nas chętniej sięga po podobne produkty z wyższej półki.
4: Do wydatków ponad stan skłaniają też promocje. Prawie 1/4 badanych skorzystała z kredytu albo płatności odroczonych, żeby nie stracić okazji. Prawie 3 minuty po 17:00 to była Prawda Antyradia. Prawie 31 stopni pokazują termometry w Lubuskiem. Tam obecnie najcieplej, w większości kraju w okolicach 26-27 stopni. Apogeum fali upału w niedzielę i poniedziałek. Najpierw 40 stopni na zachodzie, potem na wschodzie. We wtorek mogą przyjść burze i ochłodzenie, które będzie raczej chwilowe.
3: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
8: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: It's a ritual.
1: Para zgłośników w Antyradiu.
0: Ritual, taki tytuł nosi utwór The Warning. Ja zapytałam przed chwilą Tomka, jaki jest jego ulubiony rytuał. Odpowiedział: rytuał kakao.
2: Tak, nie kiedyś wiem, czytałem o tym. No, kochana, każdy ma swoje, prawda?
0: Swoje, tak. Przypominam, że być może niebawem usłyszycie Sandro Coelho. Proszę nasłuchiwać, proszę do godziny 20 być z parą zgłośników.
2: Dlatego, że można wygrać plecak Antyradia.
0: Można.
2: Jak uda wam się powtórzyć to, co dzisiaj Sandro Coelho ma mądrego do powiedzenia. A tymczasem, słuchajcie, borem lasem, portal Donald.pl donosi.
0: Ksiądz złapany za jazdę pod wpływem tłumaczy, że spieszył się do McDonalda, ponieważ czuł wielki głód.
2: O, to w seminariach w Polsce też mieli czytanie z księgi Ezekiela.
3: This is a tasty burger. Yeah!
2: A w tle leciało Girl, you'll be a woman soon. Nie żartuję, każdy ma takie Pulp Fiction, na jakie zasłużył. Budka suflera teraz.
4: Człowiek ten miał

0: palić wieźmę.
1: Przepraszam, Sandra Hajduk-Popińska.
2: Tomasz Ambrożoberty.
1: Para z głośników wciąż.
2: A co to za zestawienie wieźmy i Sandry w jednym zdaniu?
1: To absolutny przypadek był.
2: Wymskło się.
1: No coś ja chciałem powiedzieć. Tak. A propos, Sandro Coelho, jak tylko się pojawi na antenie mądrość naszego ulubionego filozofa, dzwonicie pod numer 321-321-600 i musicie powtórzyć słowo w słowo, co dziś jest mądrością Sandro Coelho.
2: A jak powtórzycie dobrze, to zgarniecie plecak antyradia.
1: Tak jest. Mhm. A co tam w Chinach?
2: No właśnie, w Chinach, słuchaj, władze zakazały urzędnikom odwiedzania jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji w Pekinie, słynnej wegetariańskiej King's Joy.
1: Lokal słynie z wystawnych degustacji, a kolacja kosztuje około $250 od osoby.
2: Tak.
1: Zakaz wpisuje się w wprowadzoną przez Pekin kampanię walki z ostentacyjnym luksusem i nadmiernymi wydatkami urzędników.
2: No widzisz, no okazuje się, że w Chinach największym zagrożeniem dla dyscypliny urzędników nie jest żadna tam korupcja, tylko po prostu, wiesz, krem z trufli na tofu.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
5: This is Brandon Flowers.
6: Hi everybody, this is Dexter.
7: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy roka w Antyradio. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC,

0: Vias de Rocav, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Coś się wymyśli. Do tego sprowadza się oświadczenie Iron Maiden w temacie koncertu, który był nagrywany z myślą o przyszłym wydawnictwie, ale został przerwany, a potem skrócony. Zespół grał w Paryżu, ale przez upały była wielka awaria prądu. Przerwa w występie trwała godzinę. Potem Ironi nie mogli zagrać bisów przez i tak przesuniętą o ponad pół godziny ciszę nocną i nocne cięcia w komunikacji miejskiej. Jeżeli myśleliście, że Rammstein już was nie zaskoczy gadżetami sprzedawanymi w swoim sklepie, słuchajcie uważnie. Na wirtualne półki właśnie trafiły balony z logo zespołu. Jak czytamy, czerwone, czarne i białe, wspaniałe na każdą okazję. Sprzedawane w zestawach po 12 sztuk. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Uwaga, a oto Sandro Coelho na dziś.
3: Emocjonalna inteligencja polega na tym, żeby nie mówić głośno tego, co myślisz na open space'ie.

aby od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Holy Diver! Dio! Jak yes. słyszy człowiek ten głos, ten wokal, to od razu przywraca mu to wiarę w życie.
1: Tak, tak, to wszystko się zgadza. Klasyka rocka robi dobrze na organizm i potwierdza to 9 na 10 lekarzy. A jeśli klasyka rocka, no to wiadomo, że antyradio. A jeśli chcecie zgarnąć bilety na Open Air,
0: to wiadomo, że para z głośników, wiadomo, że dzwonicie 321-321-600 i tym razem zdradzacie nam swój sposób, jak namówić kosmitów, bo dzisiaj jest dzień UFO, tak, żeby wylądowali właśnie w Polsce.
1: Dla odmiany, a nie w Teksasie.
2: Hej, ja bym zachęciła naszych ufolutków do przylotu do Polski, bo mamy pyszne jedzenie, nie takie jak w Stanach. Mamy pierogi, przede wszystkim pierogi, bigos, kaszankę, smalec. Tego typu rzeczy nie zjedzą w Stanach, więc tutaj się najedzą pysznie i tutaj mają lądować.
1: 321-321-600, jeszcze jakaś propozycja? Halo, dzień dobry, cześć, halo, halo.
3: Ja już wiem, jak należy to zrobić, rozkminiłem to. Tak samo jak Polacy opanowali ketchup i produkcję ketchupu i jego różnych wariacji do perfekcji, tak samo musimy opracować nową, lepszą wersję softu Ranch, który jest takim staplem, taką wizytówką Amerykanów. Jak widać, cały świat znowu oszalał na jego punkcie. I myślę, że kosmici 100% przylatują tylko i wyłącznie po nowe butelki softu Ranch. Także idźmy tą drogą.
1: No idźmy tą
0: drogą. Można, ale zwykły mazają też okej.
1: Absolutnie, że tak. Czekamy na wasze propozycje. No i dzwońcie w sprawie Sandro Coelho ewentualnie.

0: hymn wszystkich facetów po 40. I dziewczyn też oczywiście, bo grunt to zrobić przedziałek i od... się od siebie. Lubię się, to Lux Torpeda w parze z głośników.
1: A my w parze z głośników już za chwilę być może dowiemy się, czy mądrość Sandro Coelho pojawiła się na naszej antenie.
0: I czy komuś udało się ją powtórzyć do słuchawki. Cały czas można próbować. 321-321-600. Będziemy wracać do rozdawania biletów na Open Air.
1: Za chwilę też Prawda Antyradia, a po niej między innymi Aerosmith i A Perfect Circle.
0: Sprawdzimy również, czy na Brudlinie zabraknie małpek.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rok na świecie. Autopromocja, nie hańbi.
6: Nie każda gwiazda jest spokojna.
5: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste. I niezgniecione.
14: Nie trzeba nas myć!
15: Ale etykieta musi być.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
22: Po reklamie.
23: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang.

0: Podcast de Rock Up am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Niesławny Dawid Kacprzyk zamierza pozwać byłego ordynatora Szpitala Południowego. Będą kolejne decyzje personalne w sprawie tej lecznicy, zapowiada resort zdrowia. Prezes ZUS stracił stołek w tle spór zbiorowy w zakładzie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 18. Mieszko Drescher. Zapraszam. Dawid Kacprzyk kontratakuje. Młody lekarz milioner i były radny Ursusa z Koalicji Obywatelskiej zapowiada pozew przeciwko doktorowi Emilowi Jędrzejewskiemu po jego wywiadzie w Kanale Zero. Były ordynator chirurgii Szpitala Południowego oskarżył Kacprzyka o błędy w procedurach, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów. Chodzi o tomografię komputerową nieżyjącego pacjenta czy zwłoki znalezione w toalecie. Mój klient nie ma z tym związku, mówi pełnomocnik Kacprzyka Jacek Dibuła.
2: W jednej sprawie mój klient w ogóle nie pracował wtedy w szpitalu, jednym z szpitalu zatrudniony. Druga sprawa dotyczy sytuacji, kiedy on nie był na dyżurze.
1: Dlatego młody lekarz zapowiada złożenie pozwu o zniesławienie.
0: Prawda Antyradia.
1: Doniesienia o nieprawidłowościach powinny trafiać najpierw do prokuratury, potem do mediów, komentuje tymczasem wiceminister zdrowia. Katarzyna Kęcka zapowiada jednocześnie, że kolejne głowy w Szpitalu Południowym polecą w przyszłym tygodniu. Samo ministerstwo zleciło tam oraz w Szpitalu Brudnowskim kontrolę SOR-ów.
0: Prawda Antyradia.
1: Premier odwołał prezesa ZUS-u, Zbigniewa Derdziuka. W zakładzie trwa spór zbiorowy dotyczący podwyżek i warunków pracy, a tydzień temu odbył się strajk ostrzegawczy. Związkowcy oczekują, że nowy prezes spróbuje rozwiązać konflikt, mówi Damian Esterkowicz z ZUS-u.
3: Przyjdzie z chęcią rozwiązania sporu zbiorowego. Powinna nastąpić stabilizacja pracy zakładu, ale czy ona będzie z korzyścią dla pracowników? Nie wiemy.
1: Żądania pozostają bez zmian. To 1200 zł podwyżki dla wszystkich pracowników.
0: Prawda Antyradia.
1: Krainą miodem płynącą stanie się skansen w Chorzowie. W niedzielę będzie tam Dzień Miodu.
4: Zaplanowano różne pokazy i warsztaty. Na przykład będzie można zobaczyć, jak wygląda wirowanie miodu, czyli mechaniczne oddzielanie dojrzałego miodu od woskowych plastrów. W zagrodzie sołtysa stanie natomiast pasieka edukacyjna ze sprzętem pszczelarskim i pokazowym ulem. Będą również warsztaty, m.in. z lania świec woskowych. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: 2,5 minuty po 18:00.
5: Pełna kultura, zapraszam. Sea of Thieves może dostać filmową adaptację. Gra w otwartym pirackim świecie dla wielu osób jednocześnie, według Entertainment Weekly, trafiła w ręce reżysera nowego Spidermana. Destiel Daniel Cretton ma wyprodukować film na jej podstawie. Co ciekawe, równocześnie powstaje ponoć aż 12 adaptacji tego typu. To m.in. Minecraft w formie serialu na dokładkę do dwóch filmów, do tego jeszcze Gears of War czy Call of Duty. Atomówki wrócą. Warner Bros. Ponoć chce nakręcić film pełnometrażowy. Bajka, Bójka i Brawurka już w 2002 roku trafiły na wielki ekran, ale świata nie zwojowały. Jakim sposobem to trio miałoby osiągnąć sukces teraz, po latach, jeszcze nie jest jasne. Na razie nie ma żadnych szczegółów co do pomysłu na film. W ostatnim czasie był szykowany serial aktorski, ale pomysł trafił do kosza.
0: Sponsorem programu są militaria.pl.
1: Prawie 31 stopni pokazują termometry w Lubuskiem, tam najcieplej. W większości kraju około 26-27 stopni, a to dopiero rozgrzewka, bo apogeum fali upału w niedzielę i poniedziałek. 40 stopni na zachodzie, a potem na wschodzie. We wtorek mogą przyjść burze i ochłodzenie, ale raczej chwilowe.
0: Sponsorem programu były militaria.pl. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Odpalamy trzecią godzinę naszego programu. Tomasz Ambroże-Obertyn
7: i Sandra Hajduk-Popińska. Nie ma żadnego spania, nie ma żadnego narzekania. Jesteśmy my. No i już za chwilę będziemy dalej rozdawać bilety na openerę. 4 minuty po 18:00. Dzień dobry po raz kolejny.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Bezgwiezdny od A Perfect Circle i teraz będzie trochę takiej automiłości. Wspaniale jest pracować w takim radiu, które gra taką muzykę, prawda?
2: To prawda. Automiłość. Bardzo mi się to podobało. Miłość na autopilocie. Nie, oczywiście nie. Kochani, para zgłośników wciąż do waszej dyspozycji. Telefon do nas w każdej sprawie 321-321-600. No a tymczasem jeszcze z ważnych informacji. Rząd, nie wiem czy słyszeliście, przygotowuje zmiany w przepisach ustawy o zdrowiu publicznym. Tak. Wśród rozwiązań znalazły się zwiększenie opodatkowania małych butelek alkoholu, tak zwanych małpek, oraz podwyżka podatku cukrowego.
1: No, generalnie biorą się za małpki i tak zwane energole.
2: Według ekspertów może to jeszcze bardziej obniżyć poziom przyrostu naturalnego.
1: Ze względu na to, co mówił Mencen, że bez małpki człowiek nie ma śmiałości, żeby założyć rodzinę.
2: Nie, bez mieszkań nie ma dzieci, a tego może nie przetrwać branża budowlana.
3: Tak, to prawda.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Cóżem ja uczynił? What I've done to Linkin Park już teraz w parze z głośników.

0: klasyka polskiego rocka jest dobra, bo jest po prostu dobra. Golden Life i przejmujący kawałek 24 listopada 1994. Para z głośników wciąż nadaje na naszej muzycznej playliście jeszcze m.in. Jet, Are You Gonna Be My Girl?
1: Pojawił się u nas dziś Sandro Coelho.
0: Owszem.
1: A wy bacznie wypatrywaliście, a właściwie wsłuchiwaliście się w to, co na naszej antenie i pytanie, czy komuś udało się złapać tę mądrość życiową, którą dziś Sandro nam wygłosił.
2: Emocjonalna inteligencja polega na tym, żeby nie mówić właśnie wszystkiego na open space.
0: No dobrze, sprawdźmy, czy to jest prawidłowy cytat Sandro Coelho.
3: Uwaga, a oto Sandro Coelho na dziś.
1: Emocjonalna inteligencja polega na tym, żeby nie mówić głośno tego, co myślisz na open space.
0: Brawo. Gratulacje do zwycięzcy. Wędruje niepowtarzalny merch antyradia w postaci plecaka.
1: Tak jest.
0: A kolejny Sandro Coelho pojawi się jeszcze kiedyś, także nasłuchujcie nas uważnie.
4: Cześć, tutaj Artur Rojek.
5: Hey, this is Amy Lee.
6: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie antyradia.
7: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Po reklamie.
6: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Wieczora z głośników w Antyradiu.
1: Nie ma jak porcja głowonogów o tej porze dnia. 20 minut do godziny 19. Kałamarnica to jest w ogóle głowonóg czy jakiś mięczak?
2: No muszę się zastanowić nad tym pytaniem. Wiesz, o tej porze to już tak...
1: My Morning Jacket to przed chwilą w parze z głośników. Nie ma żadnych mięczaków, nie ma miękkiej gry. Jesteśmy my.
2: Tak.
1: No i trzymamy oko i ucho na pulsie spraw. Słuchajcie, portal Donald.pl donosi... Nie, to nie portal Donald.pl
2: nie,
1: donosi.
2: Kochany, według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez think tank More in Common, aż 3 na 5 młodych Brytyjczyków chciałoby przystąpić do Unii Europejskiej.
1: W tym samym badaniu na pytanie, ilu z was było wcześniej za Brexitem, po zapoznaniu się z opiniami tak zwanych ekspertów na TikToku, najczęściej udzielana odpowiedź to 6-7. 6-7.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: No, to jak pytałeś mnie o głowonogi, to ja tak samo nie wiem w sumie, co znaczy to 6-7.
1: Ja też nie wiem.
2: To jest jedno słowo, dwa...
1: Nie ma co drążyć tematu,
2: dobra,
1: cytując klasyków. Poison, Alice Cooper, już teraz.

0: Kiedy byłam małym chłopcem, chciałam grać jak pan Nalepa. Nic z tego nie wyszło, talentu muzycznego nie mam, ale mam tę wielką przyjemność, że taką muzykę jak Breakout możemy wam grać w Antyradiu.
1: Tadeusz rządzi. Breakout, kiedy byłem małym chłopcem, hej, a my cały czas rozdajemy bilety na opener. Ktoś dzisiaj wygra podwójny karnet.
0: I w lipcu pojedzie na festiwal.
1: Dokładnie. Ponieważ dzisiaj jest dzień UFO, jak zachęcilibyście kosmitów, żeby raz dla odmiany wylądowali w Polsce, a nie w USA? 321-321-600?
2: Ja kosmitów zaprosiłabym do Bolesławca, ponieważ kosmici mają właśnie takiego niesamowitego skilla do robienia wzorów na polach, na pewno nasze takie bolesławieckie motywy i ręczne rzemiosło totalnie by ich zachwyciły.
1: Bardzo możliwe.
0: Byle się nie zachowywali jak słonie w składzie porcelany.
3: Nie ma, trzeba po prostu puścić na ich częstotliwościach Antyradio, a oni z czystej ciekawości przylecą zapoznać się z naszym dobrem narodowym, a ich radiowcy przylecą tu na pewno na szkolenie. Pozdro.
0: Troszkę wazelinki nie zaszkodzi.
1: Absolutnie. 321-321-600?
4: Cześć, tu Marta z Łodzi. Tak się zastanawiałam, czym by można było przekonać kosmitów, żeby zawitali do Polski, i pomyślałam sobie, że może odpowiedzią jest kompot.
1: Może. Może odpowiedzią jest kompot.
0: Jak Amerykanie się zakochali, to może i kosmici też.
1: Def Leppard, pour some sugar on me. Do tego kompotu dosypiemy jeszcze kilka łyżek cukru za chwilę.
5: Mówi dla państwa Lech Janerka.
6: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
7: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Po reklamie.

0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Afghan Weeks, numer, który bardzo lubię i jeszcze z pewnością pojawi się w parze zgłośników. Słuchacie Antyradia, bardzo dobrze, znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. Marilyn Manson już za chwilę między innymi będzie z nami.
2: A ja myślę, że już możemy zdradzić, że w piątek w parze zgłośników pojawi się Fernando Ribeiro. To jest ten człowiek, którego znacie pewnie z zespołu Moonspell. U nas w naszym studio, jeżeli macie jakieś pytania do Fernando, to na paramaupaantyradio.pl możecie je wysyłać już teraz, a my je zadamy na antenie.
1: No i cały czas trwa i trwa mać tydzień z Open Air Festival. Niedługo dowiemy się, kto dzisiaj w parze zgłośników zgarnia bilety na to wydarzenie. No a teraz zespół Hej. W łacinie nie ma słowa tak. W zasadzie jego odpowiednikiem jest sik i taki jest tytuł tej piosenki.

0: Piosenka ironiczna, żartobliwa, bo kiedy włączone jest antyradio, żaden dzień nie może być smutny. System of a Down za nami, przed nami Kiss, I Was Made for Loving You. Na dzisiaj mieliśmy dla was bilety na Open Air Festival, jeden podwójny karnet, ponieważ dzisiaj jest dzień UFO. Pytaliśmy, co napisalibyście UFO-kom, żeby zachęcić ich do przylotu do Polski dla odmiany, a nie gdzieś do Stanów Zjednoczonych. I nagrodę zgarnia Agata. Jeszcze zaznaczę, że napisaliście mnóstwo maili, kilkaset dosłownie maili. Bardzo dziękujemy wam za wszystkie. Agata napisała piękny mail o dychotomii polskiej, o tym, że jesteśmy krajem tak gościnnym, jak i nietolerancyjnym, tak i bogatym, jak i biednym, i tak dalej, i tak dalej. Agata zgarnia karnet. Gratulacje. No a tydzień z Open Air Festival cały czas trwa, więc nasłuchujcie uważnie antyradia, bo jeszcze będzie szansa, żeby zgarnąć bilety.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: No i chce się żyć. Piękny dzień, piękna pogoda, lato, z głośników leci najlepszy rok na świecie. I czego jeszcze można więcej oczekiwać od życia?
1: Ja ci powiem, no, czego. Śniadania Ustrarego.
0: Bożesz ty mój,
1: każdą sobotę można razem z Tomaszem Ambrożem Obertynem zjeść pyszną porcję newsów z kraju i ze świata, okraszonych charakterystycznym dla Tomka poczuciem humoru. Tomek, o której godzinie startuje?
0: Od 10 do 14 wyjątkowo, to jest późne śniadanie. Jest okres wakacyjny, okres urlopowy, ale zawsze, niezależnie od pory dnia, wjeżdża na stół półmisek gorących, parujących bzdur, którymi nakarmiło nas Uniwersum Obłędu. Ja je szereguję w listę przebojów największych absurdów. Od 10 do 14 śniadanie Ustaranego już w najbliższą sobotę.
1: A teraz gramy wam niezmiennie najlepszego roka na świecie.

0: Aż żal to powiedzieć, Tomeczku, ale żegnamy się już z państwem.
1: No niestety, troszkę uroniliśmy łzę z tego powodu, ale na pocieszenie mamy wiadomość, że jutro oczywiście wracamy niezmiennie. Para z głośników od 16 do 20. Natomiast zaraz po nas...
0: Turbo Top, kolejne notowanie naszej ulubionej rock'n'rollowej listy i Piotr Frank Marciniak grzeje już, widziałam, swoje krzesełko. Za chwilę przyjdzie tutaj do naszego studia i poprowadzić dla was to spotkanie z muzyką. A jak?
1: A my się żegnamy, trzymajcie się, miłego wieczoru.
0: Pa!
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
7: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
6: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest Turbo Top i w dodatku środa, 24 dzień czerwca. Nie tylko futbolem człowiek żyje w Gliwicach. Za chwilę pierwsza piłka i meczyk w siatę. Liga Narodów, Polska kontra Belgia. I właśnie w oczekiwaniu na mundialowe szaleństwa na razie pooglądam sobie chłopców, trenera Grbicza i zobaczymy, czy wysmażymy Belgów jak te ich frytki. Proszę Państwa, przed nami dziś jedna nowość. 8 w niebie, numerów 6 w piekle i bez gazu piąteczka. A zacznie to wszystko znakomita wokalistka Taria. Trace Outlives. Wspaniały jest ten numer, powiedziałbym nawet, że monumentalny. A przy okazji Taria to absolutna nowość.
5: 20.

0: lata, już ile? 64 lata na muzycznym rynku i to wszystko na Jarmużu i Kiełkach? Dajcie spokój. 20:10 Rolling Stonesi dziś bez gazu. Drugi raz w zestawieniu. Jak tam w tym meczyku widzę, że Belgia na początku postawiła się Polakom. Chyba jest 9-8 dla naszej reprezentacji w pierwszym secie, no ale lekko nie jest. Nie, 10-9 dla Belgów. No dobra, a tymczasem Patera wzywa. A tu Weezer. We might as well be strangers. Bardzo dobry numer, 3:20. Zagra to Weezer, zagra.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Ziembul, działam, działa cały czas na turbo, topie 18 dziś na liście i bez gazu 8 raz w zestawieniu, ale ciągle w strefie zagrożenia. Proszę Państwa, 18 minut po godzinie 20, a widzę, że Polacy gonią wynik. Belgia 19, Polska 16, pierwszy set, Liga Narodów, ależ teraz nas zrobił bez mydła obok bloku. No nie wiedziałem, że ta Belgia taka groźna. Europe, one on one. 17 na turbotopie, jak tam grupa Europe sobie radzi. 21 raz w zestawieniu, bardzo ładny rezultat wykręcili. No ale dziś diabeł zawołał, trzeba iść. Plecak i tara na plecy i idą.
1: 17.

0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
0: Po reklamie.
3: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Brytyjczycy. Proszę Państwa, na muzycznym rynku od 32 lat, ale mają w swoim pakiecie od metra dobrych numerów. Jak ktoś jeszcze nie zna twórczości grupy Muse, to powinien koniecznie sięgnąć do internetów, poczytać, wygooglować i posłuchać. Naprawdę można zostać fanem do końca życia. 20:35, Muse dziś melduje się na miejscu 15, bez gazu, 6 razy tym numerem wyjęli złoto, a dziś zagraliśmy ich po raz 26 w zestawieniu. I to oni są liderem, jeżeli chodzi o przebywanie na turbotopie. Greta Van Fleet wjeżdża do gry Play Your Game, za chwilę na miejscu 14 i dziś trzeci raz w zestawieniu i cyk, dwa do nieba.
1: 14.

1996. Trzynastka na turbotopie. Czy ta trzynastka przyniosła dziś powodzenie? Niestety nie tym razem. Jeden obrót w dół. Proszę Państwa, 20:41. Wróćmy do Gliwic. Co tam się dzieje w meczyku? Polacy przegrali pierwszego seta z Belgią. Widzę, że lekko nie było. 25, Belgia, Polska 21. W secie drugim mamy remis po 10. Belgowie serwują. Przyjął, wystawił, ależ gwóźdź! Kapitalnie to zrobił. Nie wiem, czy oni to odegną z parkietu. Foo Fighters, Window, 12 na liście i dziś Foo Fighters po raz kolejny leci na łeb, na szyję. 2 złota na koncie i dostaje 3 obroty do piekła. 12.

0: Yeah, to jest to, Insect. Nikt tego nie puści w twoim radiu, ale nie było tak źle. Jeszcze dziś w bonusie 3 obroty w górę i 11 na liczniku. 20.50, proszę państwa, Turbo Topi. Gramy po raz 2767. Polacy 18, Belgia 16, drugi set. Teraz znów serwuje Belg. Przyjął, wystawił, aj, tego gwoździa zgasili. A to cwane gapy z Belgii. No dobra, pierwsza dyszka Taria, The Trace Out Lives, to jest nowość. Potem Rolling Stones, Ziembul, Europe, Violet v Roll, Muse, Greta Van Fleet, Kuba Kubiak, Foo Fighters i Insect. A tu jeszcze ode mnie w pakieciku, prosto z mojej patery, za chwileczkę zaprezentuje się kapela Dziwna Wiosna i Światła Miasta. Z tym numerem zostawiam was. My słyszymy się o 21:00. See ya.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devils Pięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
4: Vamos a la playa, o, vamos a la playa, ależ już dawno mnie tak miluteńko nie wyczesało na rubieżach Saturna. 21 na liczniku Turbo Topic, lodowanie 2767. Jest środa, jest przyjemnie. A Polacy, proszę Państwa, już tak przyjemnie nie mają. Można powiedzieć, że mamy ciepło. Pierwszy set 21-25 dla Belgii, drugi 23-25 dla Belgii, 0-2 i co? I ząk! Zobaczymy, co zrobią nasi chłopcy w secie trzecim. A tymczasem na miejscu 10 do gry wjeżdża grupa The Howlers z utworem Viper. 3 minuty 34 sekundy, 16 raz w zestawieniu. I dziś dostają od Was po raz kolejny jeden obrót w górę, a to znaczy, że to lubicie.
5: 10.

0: Couriers, Nobody's Coming to Save You. Dziewiątka na Turbo Topie i niestety też spada. Co to się dzieje dzisiaj na tej liście? 6 w dół, 8 w górę, jedna nowość i 5 numerów bez gazu. No ale Couriers nie dali rady i dziś dostają piątkę do piekła. 21.07, proszę Państwa, ja jestem tu na meczyku obecnie. Bośnia-Hercegowina kontra Katar, 0-0-7 minuta, a Makak ogląda Szwajcarię z Kanadyjczykami, tam też bez bramek. A przed nami, prosto z mojej cudownej patery, za chwilę zaprezentuje się po raz kolejny zespół Wirefall z numerem I Stand.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

The Warning Ego, ósemeczka na turbo topie, 2 do piekła, ale siostry z Meksyku potrafią zrobić bardzo przyjemny harmider. Proszę Państwa, 21:13, Bośnia z Katarem bez bramek, Szwajcarzy także na czysto w meczu z Kanadyjczykami, a w spotkaniu Polska-Belgia 0-2 w setach. W secie trzecim nasi chłopcy prowadzą 11-4. Może to jest ten moment, kiedy odrodzimy się w tym spotkaniu. Witam na miejscu siódmym i tu też nie mam dobrych informacji dla wielbicieli numeru grupy Culture Wars, Typical Ways.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Yogos Again i Mastodon. Dziś zameldowali się na miejscu piątym, dostają 5 obrotów do nieba i wrastają na bardzo poważnego kandydata. Na początek do podium, a potem zobaczymy, co się z tego urodzi. Bośnia i Hercegowina strzela gola i prowadzi z Katarem 1-0. Piękny strzał, 31 minut za nami. A w meczu Polska-Belgia w siatę Liga Narodów Polacy wrócili do gry, złapali tlen. 25-19 dla naszych chłopców w secie trzecim i przegrywamy 1-2. A tymczasem czas na czwóreczkę i jeden obrót w górę. Dostaje od was grupa Lire z numerem Orchard. Ależ to jest historia, już widzą podium, widzą to.

Ciekawy numer, temat rzeka i tańcznie. Po raz pierwszy już propozycja z czarodziejskiej patery. Zobaczymy, co się wydarzy teraz. Czy trafią w tym tygodniu na Turbo Topic 21:40? Bośnia i Hercegowina 2-0 prowadzi z Katarem. 40 minut za nami. W drugim meczyku sprawdźmy. Nuda. Szwajcaria z Kanadą bez goli, a Polacy z Belgią w siatę. 6-5 w secie czwartym. Taki jest wynik. 2-1 prowadzi Belgia w setach, a przed nami trzy najlepsze numery. I już teraz zaczyna się prawdziwa, emocjonująca zabawa. The Who, Lost Soul. Dziś 4 do nieba, czwarty raz w zestawieniu. I kapela z Mongolii w ogóle się nie cacka z nikim. Interesuje ich tylko najwyższy stopień na pudle. The Who.

Nie regulujcie radioodbiorników, to naprawdę nothing but Tipsy Evolution. Dziś bez gazu, 3 złota na koncie i tym razem srebro wpada do reklamóweczki. 21.48, przed nami już tylko i wyłącznie jeden numer, a o 22.00 gościem w makakofonii u kolegi makaka będzie Przemysław Piotrowski i panowie porozmawiają o jego najnowszej książce W ciemnym lesie. Szykuje się mroczny program. Proszę państwa, czas na wielki finał notowania 2767. Dziś złoto zgarnia po raz drugi kapela Perfect Circle. Starless, 5 raz w zestawieniu bez gazu. I to oni rządzą w antyradiu. Życzę państwu kapitalnego wieczoru i do jutra. 1.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
1: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
3: Hey, I'm just looking right now a big tit in my face, which I kind of like, even I'm not gay. And you guys listening to Makakafonia, baby have fun. And the tit is still there, it's actually growing here right now. And I'm actually Richard ZK from Rammstein.
4: Nasza jest noc, a oprócz niej...

0: wejdziesz ty. I niech miłość doda nam mocy, a w sercach niech nam zbraknie tchu. Na ciebie czekam tej nocy, to będzie nasze rendezvous. Nasza jest noc, a oprócz niej nie mamy nic, bo my z tej nocy żyjemy. My ją pragniemy, wszak z niej żyjemy, bo ona matką dla nas jest, ta ciemna noc i my.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem, mówiłem, że Piotr Majak-Szarłaski. Pozdrawiam bardzo serdecznie całe kółka antyróżańcowe oraz peleton skrytosłuchaczy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dobry wieczór, naszego gościa Przemek Piotrowski. Dobry wieczór. Przemku, powiedz Państwu, gdzie jesteś?
2: W Zielonej Górze, u siebie.
1: Jaka jest pogoda w Zielonej Górze? Tam jest jeszcze piekło. Bardziej gorąco niż w Warsaw by Night, z tego, co mi donoszą.
2: To bardzo piekło. No dzisiaj było 35, a w sobotę, niedzielę ma być 40. Tak więc mamy tutaj całkiem przyjemne piekiełko.
1: Rozumiem. Co się skłoniło do tego, żeby napisać takiego slashera momentami wręcz? Tak to odebrałem.
2: Nie, no przesadzasz chyba trochę. Slasher to może nie jest, ale to jest horror. To jest gatunek, który w Polsce to ma się tak średnio, bo owszem, może ludzie lubią oglądać, bo w kinach to jest albo blockbustery, albo horrory, ale z czytaniem to tak średnio. I wiesz co, no, mnóstwo pisarzy i pisarek wyłożyło się na tym horrorze. Pomyślałem, że i ja spróbuję, podejmę to wyzwanie i prowadzę go trochę tylnymi drzwiami, w związku z czym pomyślałem, że napiszę kryminał z takimi elementami horroru. No jak nie wyszło, no to już, wiesz, zostawiam do oceny tobie, słuchaczom, czytelnikom.
1: No to dla mnie, to wrócimy do tego, a dla mnie ewidentnie w jednej scenie jest slasher krwawy, taki przepiękny. Wrócimy do tego, moi drodzy. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Wyszłam.
1: Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie.
3: Witam.
1: Jak się masz?
3: Witam. Wiesz co, no... Ja już mam dość, nie? Ja już mam ogólnie dość, mam dość tego DPS-u, chciałbym już wrócić do domu, nie mogę i tak to jest.
1: Przesilenie letnie? Wiosenno-letnie?
3: Nie wiem co, ja po prostu chcę już do domu, nie? Chciałbym już wrócić do domu, nie mogę po prostu. Jestem tu uwiązany z sądem i nie mam w sumie gdzie wracać.
1: Nie znam sprawy, nie pomogę ci niestety.
3: Tak, mam trzy wiersze, nie?
1: Poczekaj, bo ja sprawdzę, kto jest tam na drugiej linii naszej radosnej. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, a ty jak masz na imię, skąd dzwonisz?
4: Renia z tej strony, makakuś.
1: Cześć Reniu, spodziewałem się tego telefonu. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
4: Dobrze, ja ciebie też pozdrawiam, twojego gościa i mojego kolegę Karola i chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: To ja, tak, proszę uprzejmie.
4: Ciemny las, makakuś ma dla nas czas, by spożywać loda, jak rok jest żywą wodą, by była w upalne dni ochłodą. Bo lodów nie szkoda, jak letnia pogoda.
1: Okej.
2: Okay. Dobry.
1: Dobrze. Tam ja wyciąłem to niestety, ale zaraz naprawię. Tam jest w ciemnym, głodnym lesie. Tak. Dobrze. I przyszłem, a te twoje trzy?
3: Czy tak, teraz nie wiem, czy mogę jeden, bo jeden jest o synach Judei, dosyć krytyczny tam na fragment. Nie wiem, czy mogę ogólnie, także ty się może wypowiedz.
1: Ale rzucasz w ich stronę zdecydowanie mięsem, czy zdecydowanie nie?
3: No,
1: jak przeklinasz jak szewc, to odpowiedz sobie sam na to pytanie. No,
3: nie przeklinam jak szewc, ale jest o gwałceniu i mordowaniu dzieci. No.
1: A dwa pozostałe, przepraszam?
3: Drugi jest napisany w gniewie. Tam nie ma nic o takich tematach, ale jest napisany w gniewie.
1: Na kogo się gniewałeś? Jest...
3: No, na wszystkich. A trzeci jest do mojej ex. Do pięknej Ani Sotwocka. Tak jakby ją nawołuję, żeby się odezwała.
1: To ja mam propozycję następującą. Rzućmy się na Anię Zatwocka, a dwa pozostałe w późniejszym terminie. No jak to autor na to reaguje?
3: Proszę bardzo.
1: Tak?
3: Wiersz nazywa się Południca do Ani Zatwocka. Ja w ogóle zapomniałem jej nazwisko, nie? Nie wiem, jak to się stało, ale już wiele lat temu zapomniałem jej nazwisko, nie? Po prostu jakaś tam dziura w mózgu, nie? Dobra. Dlatego nie mogę jej odnaleźć od 15 lat, nie? Czy tam 20. No i ten. Lecę z tym, tematem. A kiedy zawisnę na linie, skoczę z 10, poprzecinam kable, zakwitną pewnie kwiaty. Aniu, wiem, że może to głupie, wiem, że to już 2 dekady, ale bywa, że szukam cię we śnie, poważnie pamiętam ciebie. Jak tamte biesy pójdziemy dróżką, gdzie południca, spotkamy się raz jeszcze i zniknie mój żal. Zaciągniemy się substancjami wysoce rakotwórczymi. Palisz jeszcze papierosy? Proszę, daj znak życia. Dziękuję.
1: Super. Stosunkowo udanej nocy wam życzę. Przy okazji dzisiaj jest
4: dzień przytulania,
1: więc...

0: Tchórza melodia, tyle lat minęło, myślałem, że nic, a jednak coś tam drgnęło. Prócz tego, że 22 minuty temu minęła 22, zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera Paradise City w wykonaniu Guns N' Roses, wybrane przez Przemka. Bardzo dziękuję. Naprawdę nie spodziewałem się aż takiego ciosu.
1: A proszę bardzo.
0: Małgorzatko, czy to ty? Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, nie? Małgorzata,
0: Nie trafiłem.
2: Zielona Góra się kłania.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Simek.
0: Jeszcze raz?
2: Simek. Simek od Simpsona z Zielonej Góry. Kolega, znajomy.
0: Imek. Imek i na początku jak Ireneusz,
2: nie,
0: tak?
2: S.
0: A, Simek.
2: No.
0: Dobrze, dziękuję. Poczekaj, nie rozłączaj się.
3: Jestem na linii.
0: O, właśnie chciałem sprawdzić, czy Katowice i Małgorzatka umówiona jest na linii.
3: Jestem, zgłaszam się.
0: Bo my, Simek, sprawdzamy od pewnego czasu zdolność Małgorzatki do współpracy z Antyradiem. Były pod jej adresem rzucane kalumnie, że przysypia po wyrzuceniu pierwszego komentarza na naszym antyradiowym Facebooku.
3: Poważne zarzuty.
0: Teraz, żeby położyć temu kres, uznaliśmy, że będziemy właśnie w ten sposób to sprawdzali. Dobrze, a co sprowadza Zieloną Górę w nasze gościnne progi?
2: No, pogadać z tobą, w ogóle cześć Makaku. A po drugie, no, z Przemkiem pogadać. Dawno się nie widzieliśmy z Przemkiem.
0: A wy się znacie?
2: No,
1: kojarzę.
0: Spotkania autorskie najbliższe, Przemek, z tobą kiedy i gdzie? Pamiętasz takie rzeczy?
1: Oj, wiesz co, teraz to ja sobie robię luz. Chociaż nie. Będzie w niedzielę.
0: Wyszedłeś z lasu dopiero.
1: Tak, wyszedłem z lasu, ale nie, można powiedzieć, że prawie wracam do lasu, bo mamy tutaj na Ochli takie, to jest taka wioska pod Zieloną Górą, w zasadzie Zielona Góra w skansenie, taka jakaś impreza jest, zaprosili mnie, tak więc przyjdę trochę tam pogadać, tak więc zapraszam w niedzielę od 12 do 2 będę tam siedział.
0: W najbliższą?
1: Tak, to.
0: Od 12 do 14?
1: Tak jest.
0: No dobrze, nie porób się za bardzo, poza tym bierz pod uwagę, że wiesz, jak zapowiadają, słońce może walić, a to...
1: No może.
0: A to nie spływa.
1: 40 stopni.
0: No dobrze. To ja was bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę wam stosunkowo udanej nocy.
2: O Jezu, tak krótko, Makaku, tak rzadko i tak krótko.
0: Co ty chciałeś? To, że jest dzień przytulania, to nie znaczy, że spędzimy jakieś nieprzebrane chwile na antenie antyradia, daj spokój. Co ty? No. Czas antenowy jest bardzo cenny.
2: Myślałem, że powspominamy z Przemkiem wspólne wypady na antenie, jakieś anegdotki, coś. Przemek ma zresztą wiele, wiele opowieści, które były zaciekawiły tu nie jedną osobę po takich podróżach, jakie on przeżył.
1: No to się boję myśleć, co tam masz w głowie.
2: Jaskinie.
1: A tak, no tam to się działo. Tak powstała moja pierwsza książka, jak od Himmlera.
2: Tak było.
1: Dobra, no wtedy wchodziliśmy w jaskinię, teraz wchodzimy do Młodnego Lasu.
2: Tak, dobra, nie przeszkadzam wam, liczę na, że Przemek coś opowie fajnego o jakiejś ostatniej swojej podróży.
0: Stosunkowo udanej nocy.
2: Wzajemnie.
0: Pa. W sensie nara, bo tamta dziewczyna poszła tak jak pani, spojrzał przed siebie, też przy drodze na początku i też myślała, że wróci. A skąd pan to wie? Widziałem ją, wzruszył ramionami. Turyści zawsze tak idą. Najpierw chcą zobaczyć, jak daleko jest las, jakby to miało jakieś znaczenie. A ma? Ma, skinął głową. Ale nie dla nich. Pomyślała, że te gadki, szmatki stają się irytujące. Wszyscy tu mówili jakimiś zagadkami. Żadnych konkretów, tylko po to, żeby gadać. Właśnie pomyślałem, że w horrorach jest podobnie. Też nic nie mówią, bo się trochę boją. A potem się dopiero dowiadujemy, dlaczego tak się dzieje. Ach, no dobrze. A, kochani. Koszulkę lidera pierwszą zdobyłem, ale zapomniałem powiedzieć, że nie ma informacji na temat jutrzejszego programu, ponieważ go nie będzie. Wziąłem wolne w czwartek. Idę na Made Impossible Possible. Grają jutro w Hydrozagadce w Warsaw by Night, a pojutrze grają w Bieszczadach. Ponieważ mam bliżej do Hydrozagadki, uznałem, że tę piosenkę, tę jedyną, posłucham, mam nadzieję, jak ją zagrają.

0: the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka.
3: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devil Spięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
6: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is Like Sunday, Suedehead oraz klasyków The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is a Lie. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
7: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

0: Olimpias de Rock Up, Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Sławek Leniart, Jabi, gitara w Making Possible. Makakofonia, have fun. Baby, have fun. Czytam to z cyca makaka.

0: Kolejny evergreen wybrany przez Przemka. A powiedz mi, w jakim czasie ty napisałeś o tym głodnym lesie?
1: 4 miesiące do 5 jakoś tak mi zeszło.
0: A ty już wiedziałeś, jak myśmy rozmawiali czas jakiś temu, tylko tam wtedy byliśmy na safari gdzieś w Afryce, zdaje się, o ile mnie Alzheimer nie myli. Ty już wtedy byłeś w tym głodnym lesie, czy jeszcze nie?
1: Oj, wtedy byłem w bardzo innym głodnym lesie. No, ale wiesz, ja postanowiłem napisać tę książkę po tym, jak napisałem Smolarza. Nie wiem, czy my wtedy o nim gadaliśmy. To była tam chyba 6. część serii z Brudnym i też się działa w Bieszczadach. A Bieszczady to jest naprawdę czyste złoto dla pisarza, jeżeli potrafi to wykorzystać. No i właśnie po tym Smolarzu czułem, że jeszcze nie wyciągnąłem tej esencji Bieszczad, ale żeby właśnie to zrobić, to musiałem napisać horror. No i stąd pomysł na W ciemnym, głodnym lesie.
0: Rozumiem. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Przyszłam.
0: A teraz masz, dobrze. Bardzo dobrze, że dzwonisz, bo tak, od razu kółko antyróżeńcowe zdaje się nie pamięta o tym, że ty nie posiadasz Facebooka, prawda?
2: Ja posiadam Facebooka, natomiast no nie przyjęto mnie do kółka antyróżeńcowego.
0: Ale to może zwalić normalnie na tę antyradiową stronę facebookową teraz nawet. Oni tam piszą o tobie, wiesz, możesz im się odszczeknąć jakoś.
2: A tam się coś niefajnego dzieje, czy fajnego?
0: Jakiego niefajnego? Kuźwa, u nas zawsze jest fajnie. Znaczy tak niektórym się wydaje, ale wiesz, mogą być w mylnym błędzie, jak zwykle.
2: A co mam wpisać w Facebooku?
0: Proszę?
2: A co mam wpisać w wyszukiwarce w Facebooku?
0: Antyradio.
2: Po prostu antyradio?
0: No, tak mi się wydaje. I wtedy zobaczysz Przemka z telefonem i lodem. A potem zobaczysz mnie z lodem i telefonem.
2: No i jestem.
0: I co, i nas widzisz?
2: No widzę zdjęcia.
0: No to bardzo dobrze. I teraz jak sobie tam zjedziesz niżej i jeszcze bardziej, to poznasz wszystko na swój temat, co tam się uroiło w tych...
2: komentarzach? Nie, tam, ale tam... Poczekaj, no.
0: Dobrze, zostałem cię z komentarzami i stosunkowo udanej nocy.
2: Ale czekaj, ale chwileczkę. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że tak. A propos mojego pobytu w DPS, gdyby stawiło się za mną 10 tysięcy osób, to nie ma bata i bym stąd wyszedł. Nie wstawia się za mną nikt. Nie? I
0: bo te 10 tysięcy osób dopiero teraz się dowiadują o tym, że mają się wstawić.
2: No, a druga sprawa, to mam te dwa wiersze jeszcze nieprzeczytane, nie?
0: Zacznijmy od jednego tego...
2: Gniewie czy o synach Judei?
0: O gniewie, proszę, najpierw. Tak, gniew.
2: Znaczy,
0: pozbądź się właśnie gniewu.
2: Nazywa się gniew.
0: Zostań dobrym człowiekiem.
2: Taki krajzol jestem, bo nie modlę się o cud, modlę się o gniew Boga. Tak, totalna rzeźnia, płonące zgliszcza, kara dla moich obrawców, a nie luksus czy kokaina. Patałaszki z internetu, śmieszki z inwalidów, rozdana woda, śmierć, same temperury. Jestem super krajzolem, mam super myśli, doznałem błogosławieństwa, a potęga dała mi imię. Koniec, dziękuję.
0: Przepiękną bramkę strzeliła przed chwilą Bośnia i Hercegowina. Prowadzą teraz 3-1 z Katarem. To się dzieje na żywo, bo są Mistrzostwa Świata w piłkę kopaną. Oglądasz tam w DPS-ie, czy nie?
2: No oglądamy, jest cały czas włączone, no natomiast...
0: Jest pudło włączone, świecące, no to git, to ty wszystko wiesz tam. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: Ekran tego drugiego komputera jest za moimi plecami, także ja na niego nie patrzę generalnie.
0: Musisz się odwrócić od czasu do czasu.
2: No czasami to robię.
0: Pozdrowienia serdeczne.
2: No pozdrowienia. Mysza, masz pozdrowienia. No to...

0: A Samasza i antyfan jazzu I Love You w usta. Dziękuję, zrobiliście mi wieczór. Polecam Państwu antyradiowego Facebooka. Naprawdę warto rzucić okiem na leśno-książkową historyjkę napisaną na dwa paciorki. Nie miała już wątpliwości, że w tej zabitej dechami wsi dzieje się coś złego. Pytanie brzmiało, dlaczego do tej pory nie zainteresowała się tym policja albo inne służby? Przecież wystarczyło porozmawiać z kimkolwiek, aby dostrzec, że panuje tu jakaś chora zmowa milczenia. Wystarczyłyby średnio rozgarnięty śledczy, któremu chciałoby się pracować, pogadać, docisnąć, wyciągnąć prawdę. Przemku, czemu tak się nie stało?
1: No bo by nie było książki. No, ale to taka ciekawostka. Słuchaj, dosłownie wczoraj rąbnęli rower mojej partnerce i to taki porządny elektryk, no bardzo dobry, 20 parę tysięcy. No i co się okazało? Przyjechała policja, powiedziała, że nawet nie będzie ściągać odcisków palców, bo on zostawił swój rower, wyobraź sobie, to jest historia. Facet zostawił swój rower obok tego, który stał, nieprzypięty, wziął ten rower, to on tam należał do córki mojej partnerki i po prostu zostawił swój i pojechał tym, który ukradł.
0: Czyli
1: policja olała temat.
0: Zamienił się po prostu, tak?
1: No, zamienił się. O, to jest dobre słowo. Tak, więc widzisz, tak to jest z tą policją. No, ja czasami staram się ich tutaj promować, chociażby w serii Zbrudnym, też nie zawsze. No, ale w ciemnym, głodnym lesie postanowiłem, że policja nie będzie miała tutaj za dużo do gadania, a będzie za to miała do gadania główna bohaterka, czyli niejaka Ninka.
0: To za moment do tego wrócimy. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: No i mam trzeci wiersz. Ten najgrubszy.
0: Proszę, ten najgrubszy. Pan jedzie.
2: Nazywa się Szampan. Ja też potępiam gwałcenie i mordowanie dzieci, jak to czynią synowie Judei. A bal musi trwać, cyrk ciężko pracuje, jak fabryka karabinów w ZSRR Stalina. A bal musi trwać, szampan smakuje, spijany moimi ustami, eta carskoje igry stoje. Wielka rzecz, węży w moim pokoju, trzecie nad ranem, cyrk też gra w DPS. Dziękuję, no najgrubszy, bo jest tam ten początek, nie?
0: I oczywiście można by się przypieprzyć do kryptoreklamy. Stosunkowo udanej nocy, nigdy i w nic dla ciebie specjalnie z 1981 roku, Deuter.

0: W 2014 roku, moje drogie dzieci, ukazał się 6. album zespołu Mastodon. Wydarzyło się to 24 czerwca. Once More Around the Sun, tytułowy dla Państwa, poleciał przed chwilą. Uśmiechnęła się pod nosem na tę myśl. Bała się wtedy jak diabli, bo miała 14 lat, a starsi koledzy po raz pierwszy poczęstowali ją skrętem z marihuaną. Nigdy potem już nie zapaliła. To tylko film, tłumaczyła sobie, brnąc w las głębiej i głębiej. Ale znaki zaczęły się powtarzać. Na jednym drzewie kreski, na drugim rozdarcie kory w kształcie ust, na trzecim przybita do drzewa gałązka. Tak, teraz mu patrzę w oczy, bo my się przez Zoom widzimy, moi drodzy. W związku z tym widzę doskonale jego twarz i on słucha o tej gałązce. Państwo więcej przeczytacie w książce o tym. To jest... Zawsze mnie nurtuje to samo pytanie, jak oglądam albo czytam horror, jak w tym przypadku. Po kiego grzyba oni tam wszyscy idą, jak wiedzą, że się coś może wydarzyć. Dobrze,
1: wiesz, ciekawość to jest pierwszy stopień do piekła.
0: Dlatego mam nadzieję, że jesteście Państwo ciekawi, jak wygląda dzisiejszego wieczoru nasz balkon z lat 90. Zapraszam bardzo serdecznie. Tool z pewnym opóźnieniem, ale objawi się na bank.
2: Hej, tu Job Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hello good people, this is Michael from Opeth and you listen to Makakofonia. Baby, have fun.

0: spróbował zdobyć jakąś tam koszulkę lidera. Dobrze. Słuchaj, a będzie ten dalszy ciąg tej wścibskiej niby dziennikarki? W innym horrorze, czy innym lesie, czy nie?
1: Będzie, będzie. Ale kiedy, to nie wiem.
0: Bo ty
1: ten nie powiedział.
0: Dobrze, a gdzie ty teraz jesteś w ogóle w tych swoich opowieściach książkowych? Jeżeli możesz o tym w ogóle mówić.
1: No kończę kolejną książkę powoli. Jeszcze mi tam trochę zostało, tylko wiesz, ja jestem taką osobą, która nie zdradza nigdy, co pisze obecnie, czego się mogą spodziewać. Ja lubię zaskakiwać swoich czytelników i czytelniczki.
0: Ponieważ ja również bardzo się cieszę, kiedy oni są zaskoczeni, to też Państwu nie powiem, dlaczego wybrałem utwór, jaki wybrałem i za moment on poleci. Mogę Wam tylko powiedzieć, że wyfrunął z 2021 roku. Płyty też nie będę zdradzał. Dobrze, i nie będę też zdradzał, co tam się stało z policjantem, bo Przemek Państwu opowiadał w poprzedniej godzinie, jak zniknął rower. Znaczy, ktoś dokonał wymiany, a policja do tej pory nie jest w stanie znaleźć tego pomysłodawcy. I teraz się zastanawiam, czy to jest właśnie to, co się stało z policjantem, to jest to, co ty życzyłeś tym wszystkim, którzy przy tym rowerze współpracowali, czy tylko jakiejś jednej osobie? Co to było, to Państwo przeczytacie. Utwór, który Państwu zaprezentuję w tej chwili, ma bardzo głębokie znaczenie. Jak sięgniecie po książkę Przemka, zrozumiecie. Tytuł utworu Korzeń, a utwór wykona zespół pod tytułem Fifi Drogi.

0: Warszawa była już ciemna, ale nie cicha. Pod oknami wciąż przejeżdżały auta. Ktoś na dole śmiał się za głośno. Tramwaj zadźwięczał na zakręcie, jakby miał pretensje do świata, że musi jeździć nocą. Zamknęła drzwi na dwa zamki, zatrzymała się w przedpokoju i przez chwilę tylko stała, nasłuchując, jakby mieszkanie mogło jej odpowiedzieć, jakby cisza miała własny oddech. But zsunęła powoli, mechanicznie. Klucze i torebkę rzuciła na komodę. Płaszcz powiesiła na wieszaku. Zapaliła światło. Na sofie leżał koc, tak jak go zostawiła. Na blacie wciąż stała niedopita herbata. Wszystko było na swoim miejscu. I właśnie to było najgorsze, bo w niej nic nie było na miejscu. Red Hot Chili Peppers z albumu Kurza Melodia, na którym nie grał John Frusciante, niestety, ale miał zastępstwo. Przemek to dla państwa wybrał. Ty długo myślałeś nad tym właśnie, że to ma być ten las?
1: Nie długo, wiesz, bo ja już wiedziałem, że ja wrócę w te Bieszczady właśnie po napisaniu Smolarzy. To wspominałem, że jeszcze nie wyciągnąłem tej esencji, tej kwintesencji tego miejsca. Tak więc wiedziałem, że muszę napisać książkę inaczej, w innym klimacie, duszniejszą, mroczniejszą, taką właśnie horrorową, gdzie las, można powiedzieć, będzie jednym z bohaterów, będzie takim niemal jednym płodnym organizmem.
0: A to ja jeszcze dorzucę 23 minuty po 23, zdobywając drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie, że tam nieodzownym elementem tego lasu jest mgła, bo ona się tam wszędzie dobiera.
1: Tak, to jest i mgła, i jeszcze trzaskające gałęzie, i gdzieś tam te porozwieszane pajęczyny, jakieś tam pochukujące puszczyki i tak dalej, i tak dalej. Mówię, to jest coś niesamowitego. Taki las, zwłaszcza w Bieszczadach, gdzie jak się wyjdzie w nocy, no bo też raz wyszedłem w nocy w las sam, w Bieszczadach, to człowiek staje się niczym, no. Po prostu to jest przytłaczające. Wtedy każda trzaskająca gałązka sprawia, że tu serducho przyspiesza. To może być wszystko, nie wiesz.
0: Tam trzeba chodzić uzbrojonym.
1: No, zwłaszcza w kontekście tych wszystkich niedźwiedzi, o których było tak głośno. I pomyślałem, że to jest właśnie ten las pozwoli mi wprowadzić czytelnika w taki naprawdę psychodeliczną fazę, gdzie tak do końca nie będzie wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. No i to jest klimat. W tej książce naprawdę największy nacisk położyłem właśnie na klimat.
0: Małgorzatko, dobry wieczór, jeżeli to ty.
2: No niestety muszę sprawdzić się.
0: Poczekaj, a może z tej strony, Małgorzatko, czy to ty?
2: No też nie, Klaus.
3: Musisz mieć trzecią linię jeszcze.
0: Jeszcze muszę mieć trzecią linię, no dobrze.
2: Ja zadzwoniłem, bo chciałem cię pogonić o tą drugą koszulkę lidera i kurde, nie udało się.
0: A przecież ja ją zdobyłem w trakcie, tak zwanym, w międzyczasie.
2: Nie, o 23:23 nie słyszałem. Really? No jak tak, to gratuluję. Ale nie słyszałem.
0: Nie, dziękuję. Ja byłem przekonany, że ty na koncercie jesteś.
2: Już po.
0: Krótko grali.
2: Półtorej godziny z przedbiegami jeszcze ktoś zaszłap na publicze. Tam 5 minut im dodało do całości koncertu. Także wiesz. Ale ogólnie, że tak powiem, no, fajnie. Tak jak pytasz już o koncert, to no nie moja, że tak powiem, specjalnie muzyka, ale ładne teksty, w sensie anglojęzyczne, których treść rozumiem z grubsza. Wydaje mi się dość przemyślane, nie takie głupkowate, jak większość tych zenków koreańskich śpiewa. Także no, fajnie, mogę się pochwalić. Polecić mogę ten zespół nazywający się The Rose.
0: A przyszłym co u ciebie?
3: No ja, wiesz, ja napisałem jeszcze wiersz na poczekaniu i opublikowałem już i co? No i mam go, no. Nie mam nic więcej do powiedzenia w sumie, nie? Siedzę w tym DPS i kisnę, nie?
2: No, a propos DPS, to właśnie przeczytałem, że jakiegoś znaleźli naszego z lat 70. skoczka w DPS-ie, który siedzi tam już od 20 lat, a był złotym jakimś wielokrotnym polskim mistrzem i zdobywającym jakieś medale wszędzie, a teraz siedzi, jest mało kontaktowy w DPS-ie. Tak to właśnie kończą.
3: No tutaj mamy takich jegomości, co siedzą po 25 lat, nie? Masakra, ja tu jestem już prawie 2 lata. Dla mnie to już jest
2: rzeź. Człowiek, który przez kilka lat robił coś dla Polski, powinien być jakoś zaopiekowany, a tutaj kończę tym czasem.
3: No jest zaopiekowany.
0: No i tam, no.
2: Wiesz,
0: zaopiekowali się, o co ci chodzi?
2: No, nie, no właśnie, sam się nie chciałbyś takiego zaopiekowania.
3: Oczywiście. No wiesz, tak to wygląda, nie? Po prostu ludzi, z którymi nie wiadomo, co do końca zrobić, ani to do kryminału, ani to, nie wiem, do szpitala.
2: Ale to kurde, wiesz, mistrz polski, kurna, wielokrotny, wieloletni.
3: Ja tak, rozumiem,
2: z lat 70. jak to ja był czarno-biały świat, ale no przecież coś trzeba pamiętać z takich rzeczy, no kurna.
3: Tak,
2: kłócą
3: tak.
2: się o Wołyń i o inne takie upolskie historie, a swojego człowieka nie umieją, kurde, jakoś tak wyciągnąć. Szkoda, że tak. Jakby sobie mieszkał w kawalerce nad morzem.
0: Bo są medale ważniejsze od złotych medali, czego nie rozumiesz?
2: Ta.
0: Jeden z drugim.
2: Które się odbiera.
0: No, oczywiście, a niektórzy sami odsyłają.
2: No odsyłają, no, bo to usłyszeli, mają w dupie taki medal po prostu, bo jak kto daje i odbiera, to wiesz co robi.
0: Wiem co robi, szatan się za niego ociera.
2: Tak u mnie się poniewiera.
0: Stosunkowo udanej nocy wam życzę i zapraszam na Polowirus. A przepraszam, proszę, pan jedzie.
2: O, wierszyk, pan jedzie.
0: Najnowszy.
3: No najnowszy. Teraz. Przystanek się nazywa. Na peronie ważą się moje losy. Na przystanku myślę o ostatniej podróży, po której już mnie tu nie będzie. Na peronie pękają butelki, palę tam papierosy. Myślę o pójściu na autobus niedaleko na ostatnią podróż. Może nośnik cyfrowy się obroni, może przeżyje kilkaset lat, przeżyje wojnę atomową, powodzie i tornada. I skończą się moje problemy emocjonalne, ustanie moja psychoza, zniknę. Dziękuję.
2: Zgodziłbym się szczerze z paroma kwestiami, ale z jedną się nie zgodzę z tego wiersza. Nośnik elektroniczny bomby atomowej nie przeżyje. Żaden. Bo tam jest taka fala magnetyczna, że
3: EMP,
0: że im wszystkich rozwali. Dobra, stosunkowo udanej nocy, panowie, życzę, pa!
2: Tak, dajemy piosenkę.
4: Czy już widzisz kształt drzew? A czy rozumiesz ptaków śpiew? Czarna mewa goni białą mewę, z czym ci się to

jeszcze raz, poczekaj, że mam... Co widzę? Ma kakofonia, baby have fun, wyraz po prostu w formie sztuki, tatuażu pięknego na ciele człowieka. To jest ma kakofonia, baby have fun, zapraszamy. Czytała Kasia Zagajewska, Rusty Pine.

0: 1996, 24 czerwca objawił się drugi album zespołu Opeth, Morning Rise, Eternal Soul Torture. Uznałem, że będzie świetnym dopełnieniem naszej rozmowy z Przemkiem na temat jego najnowszej książki W ciemnym, głodnym lesie. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Moje pacjentki cierpią, kontynuował. Proszę zrozumieć, że niektóre z nich są tak poranione, że ich dawne życie jest niewyobrażalnym ciężarem. Same nie są w stanie go udźwignąć. Potrzebują wsparcia, kogoś, kto ten ciężar zdejmie i się go pozbędzie. Wtedy jest szansa, że rany się zabliźnią, a pacjentka wróci do świata żywych. No dobrze, a ten pan, który tam leczył, to skąd go wytrzasnąłeś? To znowu jest jakaś zemsta na jakiejś grupie zawodowej?
1: Nie, chociaż wiem, że jest teraz na tapecie. No, ale no nie no, wiesz, no, trzeba tworzyć różnych bohaterów. No. Tutaj pomyślałem, że też poruszę ten temat no, takiej szeroko pojętej psychologii, psychiatrii i takiej kontroli, no, takiej czasami nawet sekciarskiej, bo jeżeli mówimy o lekarzach zajmujących się tym, no to staramy się myśleć o tym pozytywnie, ale zawsze znajdą się czarne owce, tak jak między innymi jeden pan, o którym teraz dużo mówi się w telewizji, który zarobił sobie tam 1,5 bańki chyba.
0: Oj, tak? Tam teraz już pojawiają się kolejni, którzy nie chcą pozostać w cieniu.
1: Podobno ktoś tam 3 przytulił.
0: No widzisz, kreatywny naród wokół nas.
1: Tak. No i tak się pojawił niejaki Gajda. No. Bardzo specyficzny typ. No jaką on tam ma rolę w książce, to nie mogę do końca powiedzieć. No ale powiedzmy, że Nina się z nim kiepsko dogaduje.
0: Tak jakoś nie mogą znaleźć wspólnego języka, bo ona go po prostu chorobliwie o coś cały czas podejrzewa, że on nie jest szczery.
1: No to raz, a dwa, że ma taki charakterek, a nie inny. I generalnie kłóci się z metodami tego pana. Tak więc, no jest jak jest. Momentami bywa gorąco między nimi.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Skąd dzwonisz? Czy to ty, Małgorzatko?
2: Dobry wieczór.
0: No, tak? Nareszcie doczekałem się. Słuchaj, bo ja chciałem się dowiedzieć, dlaczego ty nie chcesz jechać na ten Zew się budzi? To w Bieszczadach jest, o których...
2: No w Bieszczadach, no nie dam rady dojechać. No to jest chyba piątek, no a w piątek jestem w pracy, także no nie da rady.
0: To ja specjalnie przez ciebie idę jutro, a
2: tak,
0: ty nie chcesz, specjalnie dla nas wszystkich pojechać w Bieszczady w piątek?
2: Chętnie bym pojechała, ale no muszę jeszcze chyba zaczekać.
0: Przemek ci poleca pełen specyfików las, a ty nie chcesz skorzystać? Przy okazji byś muzyki posłuchała. I może ten las akurat nie był...
2: Ja oszalałam na punkcie tego zespołu po twojej audycji, po prostu no, to jest kosmos dla mnie, zimna fala to jest po prostu...
0: Uspokój się, to nie pierwszy, nie ostatni.
2: Od pierwszego przesłuchania wchodzi od razu.
0: No, tak?
2: Także bardzo dziękuję.
0: Polecam się, bardzo się cieszę, że wciąż mimo wszystko nie śpisz.
2: Nie śpię, no ale chciałam sama po prostu zadzwonić.
0: Cudowne. Stosunkowo udanej nocy ci się życzę.
2: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Do następnego razu. Pa, pa. Dobranoc.
0: No to moi drodzy, teraz zapewne antyfan jazzu się ucieszy, bo to jeden z jego ukochanych utworów, ale potem od Przemka dostaniesz coś, co cię rozbawi jeszcze bardziej niż to Hollis i Zielonka w wykonaniu The Abstinence.

0: Posłuchaj, rzucił. Ja nie mówię, że przez chwilę szuka odpowiedniego słowa. Nadinterpretujesz, ale jeśli zaczniemy wierzyć w legendy, to przegramy. Musimy trzymać się faktów. Faktem jest, że w tej wsi znikają dziewczyny, odparła. Faktem jest, że ktoś nas obserwuje. Podrzuca gałązki i łazi po lesie w jakiejś jebanej masce skory. Faktem jest, że chuda krwawi nocami do zlewu. Sępy wożą. No właśnie, cholera wie co. A ja zawahała się, bo to było najbardziej kompromitujące. Ja słyszę swoje imię. Przemku, kto jeszcze prócz policjantów od roweru złożył się na zbudowanie tej postaci policjanta w twojej powieści?
1: Do czego pijesz?
0: No, do roweru, no do czego?
1: Nie no, aż tak bardzo bym mnie nadinterpretował. O, to są
0: szukał odpowiedniego słowa.
1: Ale tutaj potrzebowałem takiej postaci, bo Nina jest bardzo wyrywna. Taka powiedzmy babka z jajami, która idzie po swoje. No i potrzebowałem dla kontrastu postaci, która trochę ją wyhamowuje, która stara się bardziej kontrolować emocje. No i takiej powiedzmy bardziej wyciszonej. Tak powstała postać tego policjanta, zresztą jej byłego partnera. No to też ma jakieś tam wyjaśnienie, dlaczego on jest taki jest. Natomiast aż tak bardzo mówię, nie szedłbym w jakieś tutaj porównania. Ten facet, nie mogę za dużo powiedzieć, bo już chciałbym coś palnąć i zaspoilerować. Na pewno jest to postać interesująca, jak skończy, czy równie interesująco, czy mniej interesująco, to już zostawiam czytelnikom, czytelniczkom.
0: To ja Państwu bardzo serdecznie polecam. Tak jak z albumu Korzenie, a dom niewoli...
1: Słuchaj, że ci wejdę w słowo jeszcze. Tak. Ten utwór Korzeń to mi się bardzo podobał. Jeszcze to słyszałem. On mógłby zostać jakimś nieformalnym i oficjalnym hymnem tej powieści.
0: Mam dla ciebie kolejny. A dom niewoli zniszcz i spal. To toń tym razem z 2024 album pod tytułem Korzenie. Jak Państwo sięgniecie po książkę Przemka, to zrozumiecie, skąd te korzenie się biorą. Ale ja wam nic nie powiem.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko, moi drodzy. W zasadzie przedzierzgnęliśmy się niepostrzeżenie do makakofonii Baby Have Fun po godzinach. Dzięki temu, że obchodzi, w zasadzie wczoraj zaczął obchodzić swoje urodziny 24. Ale dzisiaj, mam nadzieję, kontynuuje radośnie. Michael John Kills Fleetwood, perkusista, ojciec, współzałożyciel Fleetwood Mac. Tak. Stąd ten The Chain na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Witam Państwa bardzo serdecznie wraz z Przemkiem w makakofonii Baby Have Fun po godzinach. I co? Zachęcamy do sięgnięcia po w ciemnym, głodnym lesie. Od kiedy ona jest na rynku?
1: Od 3 czerwca. Tak więc już trochę, no prawie cały miesiąc.
0: Oj tam. Bardzo dziękuję. Ukłony dla żony.
1: Dzięki.
0: Jeszcze sprawdzimy. A tutaj ucieczka z kina Wolność oczywiście. No takiej porze. Tak, i zapraszam cię bardzo serdecznie, Państwa również, abyś był tak miły i wykonał ze mną pieśń kończącą. Przypomnę, tekst ma łatwy do zapamiętania, bo krótki, brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, lecz śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Dobra, próbujemy.
0: Wszystko jasne, prawda? Ja odliczę do 3 i lecimy z flagą na kasku. I raz, i 2, i 3. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Bardzo dziękuję. Stosunkowo udanej nocy, Przemku, i Państwu również.
1: Wielkie Tobie również.
0: Zapraszam w poniedziałek na... Nie, jeszcze nie wiem, co zrobię w poniedziałek. Ale coś tam wykombinuję. A i przy okazji stosunkowo udanego weekendu.
1: I nawzajem.